dużo to może być mało, wszystko to może być nic. Nie chcę żałować na starość, że mi się nie chciało żyć, o, żyć przez wielkie rzeczy. No i cóż, dzieje się, piątka Kuba, fajny dałeś.

0: doświadczenia. Co ma wisieć, przecież nie utonie. Wszyscy jesteśmy Chrystusami od urodzenia. Staram się nie oceniać, byłem klasowym pajacem. Dziś nadal możesz mieć mnie za błazna. Przebacz, ja kiedyś sobie sam przebaczę. Na razie brud nawarstwiam, kolejna warstwa.
1: Zadek Gryl, szpan, jak ty Bóg, szpan. W każdym razie szpan, bez niego nic nie warta. Ani ojca, mama taka wariatka. Bóg nie gadał do gówniaka, aha. Nasza klasa miała hechę. Nie przepraszam, wciąż za wcześnie. Poleruję ciągle mieć. Wiem też, że dziś sama odpowiadam. Próżna wcale, ale pyszna. Tylko to mnie jeszcze niesie. Bo się prędzej nie poddałam. Dzierżę próżnię i nie dzieje.

0: chce czy nie chce. Solisz rany i nie czeźnie, bo to flow jest slenem bez.
1: Umiem zgubić się w tłumie, chociaż znaną mam twarz. Umiem się dopasować, umiem burzyć. Umiem wyrównać rachunek, co zalegał od lat. Umiem rozpoznać miłość i jej służyć.

Nie dopuści nikogo do słowa. Nie chcę, żeby ktoś coś źle zinterpretował. Koniec, kropkę na D sobie postaw. Na D sobie postaw. Młody chłopcze, na D sobie postaw. Weź ją, na D sobie postaw. Szlak trafił, zdanie mani, zdanie masy. Bo dalej mamy te same trampki do pary. A każdy kto marzy, patrzy na marki. Rośnie spadek zużycia wyobraźni. Proszę bardzo, kto tak potrafi? Śnić tak, by nie przegapić okazji. Nie każdy, a ani zależy na każdym. Ani słowa, to ani słowa. Ania mówi, że można pieprzyć bzdury, ale żaden Alfons nie wystawi ci faktury. Który to wiek? Termometr na minusie plus świat już 2000 lat jest na plusie. Do tego Ania ma coś do dodania. Do tego Ania ma coś do dodania. Do tego Ania ma coś do dodania. Młode dziewczę ma coś do dodania. Wygadana Ania świat wygania. Ruchy głowy do góry. Każdy musi pozamiatać, bo czyje

To ani słowa. Bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Nie ma co gasić, jak się pali do pracy. Trzeba się ważyć na szali ze słowami. Nie pieprzyć, nie chrzanić. Mało słodzić, lepiej robić, co się mówi, a nie mówić, co się zrobi.

мені. То мені сні? Ні, то не сцен, направди то єм, якимсь цудом так вийшло. У нас мові ще, що найліпший кухар то гуд, як чоловік годне з'є всього. Два святи, jeden żydom dłości, drugi musi pościć. Naprawdę chcę wyjść stąd. Dwa światy, męskiego bohaterstwa i kobiecej codzienności. Chcę, by ten podział zniknął. Więc patrzę na was, patrzę wam prosto w oczy i odbieram tę nagrodę w imieniu wszystkich kobiet, w imieniu wszystkich dzieci, wszystkich wykluczonych. Nie jako czyjaś żona, tylko jako człowiek. Nie musimy się ukrywać, bo jesteśmy niewidzialne. Świat się o nas nigdy nie dowie. Więc podnoszę naszą sprawę, głoszę naszą pochwałę w tej nigdy nie wygłoszonej przemowie. By w przyszłości pamiętano, że nie

Twoją cielesność, wyjawić płeć. Nasze ręce były mądrzejsze od nas, usta mądrzejsze od słów. Byliśmy jak zwierzęta, zanurzone w przyspieszonym oddechu. Zwierzęta, które rozmnożyły się tak

0: słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Czy często pan się kochał w życiu?
2: A co to znaczy kochać?
3: Kiedy się czuje pociąg fizyczny, to nie jest miłość.
1: Miłość to pożądanie czyjejś duszy.
4: Męczą mnie zbyt długie kolejki, zbędne aferki. Jak wyrzucamy plastik, to w odpowiedni pojęcie.

0: desperacko.
1: Zwariowałem do reszty, przez to od reszty odstaję.
0: Ona zawija banknot z tak pierdolną gracją, że pewnie będzie dane nam wynająć apartament. Jeśli nie wiesz, gdzie masz iść, idź naprzód. Nie masz komu oddać serce, oddaj miastu. Coraz częściej, bracie, mówię, że jest pięknie, choć nie wiem, gdzie mam iść.

0: sana si što tanči rosa.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Już nigdy nie będę czuł się tak dobrze, jak wtedy, kiedy życie wydawało się okropne. Jak wtedy, kiedy zarywałem każdą nockę, byłem zaniedbany tak bardzo jak moja pościel. Każdej nocy ślajałem się po ulicach, spałem po nieznajomych i brudnych kamienicach. Po mokrych ulicach była blisko mnie kaplica. Gdyby nieszczęście mógł

konta jak ze starych dobrych czasów. Dostać w łeb jak ze starych dobrych czasów. Czuć się źle jak ze starych dobrych czasów. W kawalerce we trzech jak ze starych dobrych czasów. Za nic w świecie nie chciałbym mieć znów 16 lat. Ale teraz myślę, że to chyba mój najlepszy czas. Myślałem, że to koniec, przede mną cały świat dziś. Mam 25,

Same sztosy. Miałem szybciej wydorośleć, no bo każdy mówił duży chłopak. Jak był problem, to nie mogłem się już skulić, schować. Oczy w oknie, włosy mokre, pościel kolorowa. Chciałem biec na oślep, zacząłem się gubić w blokach. Przełączałem Cartoon Network na Eurosport i przyspieszało ten

werba z Finneasem albo Rose i J.K. Longa. A mam pisać pracę, no i zacząć się rozglądać, bo tu trzeba robić papier, ej. Dziwnie być na tym etapie, zamęt. Kończy studia, świat się boi, atomówek dalej. Tylko bójka i brawurka, tutaj żadnych bajek. Dom dla zmyślonych przyjaciół zwany Instagramem.

0: porzucone marzenia i owocowe czwartki, tak szybko się zmienia.
1: Wiem jak jest, żaden ze mnie Johnny Bravo, chociaż lubię tamten dreszcz, kiedy mnie przesunie w prawo też. Lubię jeść, a zwłaszcza jak się zamartwiam. Trochę chowder, trochę Fred, trochę flapjack, dzieciak kontra kot, kiedy siostra na wakacjach. Budzę nieco noc i średnio zdaję ten sprawdzian, wiesz? Jeszcze mnie przerasta, kiedyś chciałbym mieć, ale najpierw się ogarniam. Muszę iść, no bo pora na przygodę dziś. Robię to co mogę, ale trochę mi brakuje sił. Chociaż nie brakuje nic, duży chłopak chowa w oczach te za duże sny.

Nie mieszka tutaj już nikt. Zegar się skłania ku ósmej ucztę. Zorganizujesz głodny jak wilk. Mowa z pewnością tu o pracy twórczej. Ludzie wokoło pytają, gdzie znikł. Gdzie znikł? Kurczę, chciałem by zeszł się w pracy i zaraz nam wydał już nowy CD. Utknie, każdy kwitował, choć w sumie to nie takie trudne.

0: Może to na nowe Volvo, ale wolę robić swoje wolno, mieszkać gdzieś, gdzie palmy. Chociaż lubię w stolicy, jedna się nie liczy.
1: Akademicki Radio Campus 97.1 FM.

0: Radio Campus.
1: Zechciej taki wczuć się lot. 3 godziny kurs za kursem non-stop. Dla ciebie Sylwester, lubisz. A dla mnie noc najdłuższa z długich.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
2: Reklama. Radio Campus.
3: Same sztosy.
4: Fuck all you hoes. Get a grip, motherfucker. Yeah. This album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. It's all good. And all the niggas in the struggle. You know what I'm saying? It's all good, baby. It was all.

Trzymam je blisko, powierzam sekrety w ich usta. Lubią orzekać, że tylko ideę. Już mnie nie wierzę i wolę być w świecie. Wychodzę z myśli i wchodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenie. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki w tych konwersacjach.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja. Akademicka.

Może i spotkasz mnie przy flirtu snów. Może gdzieś, bo tu będę czekał. Na lawendowej blisko wyjściu będę udawał, że nie zerkam. Pod drugim domem w grupce typów rozmawiał o życiowych sferach i kilku hercach na głośniku, co rezonują z twym DNA. Może w food hallu w nudnej pracy zamówisz quesadilla i porcję. A może na ogromnych scenach, na festiwalach w całej Polsce, w nocnym autobusie nad ranem, na molo albo w jakimś barze, tam gdzie udawani artyści podpijają poranną kawę. Może gdzieś w Madisonie w lumpie, szukając kurtki z ładnym krojem. Powiedz mi, że dobrze pasuje do mnie, choć pewnie bałabyś się podejść. Może ci kiedyś się odwiedzi, mi raczej

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: To jest powtórka.
1: Artur Wojczak z nami. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć, dzięki za zaproszenie.
1: Stary znajomy, chciałoby się powiedzieć, bo tutaj poza anteną wspominaliśmy, bo będziemy rozmawiać o Paradzie Wolności, ale ja tutaj przypomniałam sobie, to znaczy cały czas to pamiętam, współautor książki 30 lat polskiej sceny techno, aktywista sceny klubowej, polskiej sceny klubowej, tak można mówić o tobie?
2: Tak, zdecydowanie, to jest bardzo dobre określenie.
1: I dodam jeszcze, że dziennikarz muzyczny, międzynarodowy, bo nie tylko polskojęzyczny i w naszych mediach piszesz, ale śledzę twoje teksty w światowych mediach i zawsze się cieszę, że o Polsce piszesz i nie tylko.
2: Tak, dziękuję bardzo. To faktycznie, to od wielu, wielu lat jest to taka trochę moja misja. Sam jakby siebie wymyśliłem w tym kierunku, bo pomyślałem, że tyle ciekawych, świeżych, innych rzeczy dzieje się w Polsce w odniesieniu do innych krajów, że warto o nich pisać. No i dzięki temu stałem się takim trochę nieoficjalnym korespondentem wielu muzycznych i kulturalnych magazynów na świecie, z którymi utrzymuję kontakt i informuję o tym, co się u nas dzieje.
1: Jesteś takim ambasadorem sceny polskiej na świecie.
2: Tak.
1: Będziemy rozmawiać o Paradzie Wolności i my już trochę na antenie kampusa mówiliśmy, 5 lat po reaktywacji, końcówka sierpnia, ostatni weekend sierpnia w Łodzi, to takie rzeczy techniczne, ale z tobą chcę pogadać o takiej idei paradowania i tej naszej polskiej, ale jak już zaznaczyliśmy, ty masz taki ogląd międzynarodowy. Jeżeli myślisz sobie o łódzkiej Paradzie Wolności, to jakie masz takie pierwsze skojarzenia? To mogą być nawet słowa albo obrazy.
2: Łódzka Parada Wolności zdecydowanie jest jednym z takich kamieni milowych, jeśli chodzi o rozwój polskiej sceny klubowej, dlatego że wtedy, kiedy ona się zaczęła, wiadomo, że była ona inspirowana berlińską Love Parade, ale fakt, że ona się wówczas udała po raz pierwszy, drugi, trzeci, gdzie stało za tym totalnie undergroundowe środowisko związane z klubem New Alcatraz, to już było coś bardzo wielkiego. I kiedy parada właśnie w końcówce lat 90. zaczęła się odbywać, przyjeżdżało na nią naprawdę bardzo dużo osób z całej Polski i sporo jest takich ciekawostek związanych z tymi pierwszymi paradami, jak na przykład to, że Kasia Nowicka-Nowika była w jury konkursu na mix DJ-ski, albo na przykład to, że na jednej z parad była ekipa z Nowego Sącza, która grała muzykę hardcore i był na niej bardzo znany do dzisiaj i bardzo popularny DJ Angelo Mike. Kolejny taki ciekawostki rok, chyba 97, impreza po paradzie, mniejsza hala, gdzie po raz pierwszy wybrzmiała wówczas raczkująca, ale zdobywająca parkiety całego świata muzyka Speed Garage, która właściwie od 2 lat teraz, no, że tak powiem, nowożytnie powróciła i która fascynuje mnóstwo osób na całym świecie, w tym również warszawską scenę garażową.
1: Powiedziałeś, że byłeś na wszystkich paradach wolności?
2: Tak się złożyło, rzeczywiście. Byłem na wszystkich paradach wolności i tych starych, potem była długa przerwa i dzięki temu, znaczy to był jeden z takich elementów, który spowodował, że parada wróciła, bo te takie zakusy, aby ją reaktywować, odbywały się kilkukrotnie, między innymi koło 2010-2014 roku. Pamiętam artykuł na ten temat, ale chyba dopiero prezydent Zdanowskiej pokazała, że jakby jest tutaj taka żyzna gleba do rozmów, ponieważ prezydent Zdanowska no, ma takie, w mojej opinii, bardzo otwarte spojrzenie na promowanie miasta poprzez kulturę, właśnie poprzez muzykę. Dobrze wiemy, że Łódź jest w tym momencie chyba wiodącym miastem i jedynym, które przeznacza największe pieniądze na promocję miasta właśnie poprzez muzykę. Dofinansowuje między innymi undergroundowy festiwal Rave Kjavik, dofinansowuje Audio River, również słynny Łódź Summer Festival, który ściąga setki tysięcy ludzi, czyli jakby miasto pokazuje, że ma takie młode oblicze i chce, żeby zostawali tu młodzi ludzie, studiowali, bawili się, wydawali pieniądze.
1: Dorzucę jeszcze Great September, bo to też
2: tak,
1: Łódź.
2: Tak, dokładnie.
1: We wrześniu. Mhm. A powiedz mi, proszę, bo rozmawialiśmy też chwilkę temu trochę o historii, takich korzeniach łódzkiej Parady Wolności i, drogi drodzy, Artur przyszedł z książką.
2: Tak.
1: O co chodzi z książką?
2: Tak, o tej książce właściwie już dużo opowiadałem, bo ona się ukazała jakieś 5 lat temu, właśnie tuż przed pierwszą paradą. I uwaga, to jest właśnie bardzo ciekawe, że kiedy ta książka się ukazała, środowisko, które wówczas tworzyło parady, zaczęło jakby rozmawiać, spotykać się, żyć tymi wspomnieniami, i wtedy powstała ta bardzo mocna idea, że koniecznie musimy to reaktywować. No i jak wiadomo, udało się, ale ta książka była takim trochę asumptem do tych właśnie rozmów, więc Bartłomiej Kluska, jej autor, na pewno przyczynił się bardzo fajnie do tego, że parada powróciła. Ta książka to jest takie spojrzenie na parady, są tutaj rozmowy z różnymi ludźmi, z DJ-ami, z promotorami, z mieszkańcami Łodzi, z ludźmi również z całej Polski, którzy przyjeżdżali, byli na platformach, byli rejwerami, którzy tańczyli na Piotrkowskiej, jest tutaj trochę ich wspomnień. Książkę wydało wydawnictwo Księży Młyn. No i jest szansa, że ona niebawem ukaże się w takiej reedycji, ponieważ to jest też taki nowy element. Parada Wolności powołała fundację i ta fundacja ma się między innymi zajmować taką opieką nad spuścizną parady, nad tymi archiwami i między innymi nad jakby promowaniem tej całej kulturotwórczej roli parady jako przedsięwzięcia, jako eventu po prostu w kulturze polskiej, więc z tego co pamiętam, jednym z punktów fundacji będzie reedycja tej książki jak najszybciej.
1: Prada Wolności w 2026 roku rozegra się w ostatni weekend sierpnia w Łodzi. Do szczegółów zaraz przejdziemy. Nie ustaliliśmy tego wcześniej. Możemy teraz coś zagrać. Czy tak z kapelusza, z głowy jesteś w stanie zaproponować coś?
2: Może parada zarówno berlińska, jak i łódzka charakteryzowały się tym, że co roku miały jakiś swój hymn. W tym roku pojawiła się w ogóle kompilacja polskich producentów, którzy przesłali swoje propozycje na hymn paradowy i na tę kompilację. Uwaga, jakby apel o przesyłanie kawałków spotkał się z ogromnym odzewem. To były setki tracków, jakie wpłynęły do parady, więc też się bardzo z tego cieszyliśmy, że jest to taki też trochę dowód na legitymizację tej imprezy, że jest ona czymś wielkim, że fajnie działa marketingowo i że może rozpropagować czyjąś muzykę. A hymnem na ten rok jest utwór Zabawa, czyli Misław i Faustyna.
1: Gramy ją na co dzień, ten numer gramy na co dzień na antenie Radia Campus i w tym momencie w najlepszym segmencie, bo pomiędzy rozmową o Paradzie Wolności. Do rozmowy wrócimy za chwilę.
0: Rytm muzyki zbliża się do 200 uderzeń na minutę. Serce bije 80 razy na minutę. By dogonić oszałamiającą muzykę, przyspiesza. Lasery, efekty stroboskopowe,

0: To jest powtórka.
1: Artur Wojczak cały czas ze mną. O poradzie wolności rozmawiamy. Ostatni weekend sierpnia już warto sobie planować. Znaczy mam nadzieję, że macie zaplanowane w ogóle. W Łodzi to wszystko się rozegra i parada, jak w głowie mamy, no to myślimy sobie o tym paradowaniu. Ale to nie jest takie proste, bo jest piątek, sobota i niedziela. Paradowa część platformy to sobota, ale powiedz proszę, jak o tym wszystkim myśleliście, jak skonstruować takie wydarzenie? Ja z Olą, rzeczniczką Parady Wolności, rozmawiałam jakiś czas temu i ona właśnie mówiła, że jest tak dużo rzeczy, że trudno w ogóle tak w trzech zdaniach wytłumaczyć. Może będą potrzebne mapki, może jakieś wykresy, ale powiedz proszę, jak o tym myśleliście, konstruując program parady?
2: No faktycznie to było bardzo skomplikowane i de facto to rozłożenie parady na aż 3 dni, to się zadziało już w ubiegłym roku i wyszło to bardzo dobrze, więc w tym roku to kontynuujemy, czyli jakby cały czas tym takim trzonem parady jest właśnie sam przemarsz i platformy muzyczne z bardzo różnymi gatunkami muzyki tanecznej, które są jakby zacumowane na ulicy Piotrkowskiej. Mamy też scenę główną, gdzie wystąpią reprezentanci berlińskiego BCCO, ale też w tym roku pojawi się scena na pasażu Rubinsteina o nazwie Rave Girls i tam będzie trochę mocniejsza muzyka. Zagrają dziewczyny takie jak Francesca, Sandra Rowe, WRK, Paluta, Niki, czyli to będzie ten ukłon w stronę wielbicieli trochę szybszego techno, czyli dla młodszej publiczności. BCCO to będzie bardziej klasyczne, ale też szybsze granie. Zagra tam też oczywiście Sept z Polski i cała właśnie ekipa berlińska. Mówiąc o tych 3 dniach, będą też imprezy typu after parties, między innymi w słynnym budynku EC1, Vixapol oraz ekipa 175 BPM, czyli to co Łódź uwielbia, czyli drum and bass, ale także właśnie mocne hardkorowe rzeczy od Vixapolu. W tym roku zaprosili oni reprezentantów Rotterdam Terror Corps, czyli DJ Distortion and MC Row. To będzie na pewno duże wydarzenie i takie podzielenie gatunkowe sali. No, z pewnością będzie tam sold out i będzie to takie solidne zwieńczenie tego, co się będzie działo w sobotę. A nie wspomnieliśmy też o takiej jednej bardzo ważnej rzeczy, która właściwie na którą wpadliśmy już właściwie w ubiegłym roku. Nawet byłem to konkretnie ja, bo ja jestem odpowiedzialny za taką komunikację z mediami zagranicznymi. I właściwie co roku wspierała nas też ekipa magazynu Primate, który pisał o naszej paradzie. I oni w ubiegłym roku powiedzieli nam, że bardzo nam zazdroszczą parady, bo u nich jest coraz gorzej, pod rządami Orbana jest po prostu bardzo trudno, jest masę trudności, jak pamiętamy jeszcze kilka miesięcy temu. Doszło do tego, że wszystkie kluby zostały na Węgrzech zamknięte. Więc my już wtedy mieliśmy jakiś tam pomysł, zalążek takiej idei i w tym roku udało nam się zaprosić ekipę węgierską jako reprezentantów jednej z platform tutaj do Łodzi. Więc niejako będziemy świętować ten nowy porządek polityczny na Węgrzech i cieszyć się z tego, że już wszystko zaczyna działać i naprawdę super cieszymy, że przyjęli nasze zaproszenie, że przygotowali się i że będą w tym roku w Łodzi. Będzie też z pewnością sporo ludzi, sporo osób tańczących właśnie z tamtej części Europy. Także stajemy się jeszcze bardziej międzynarodowi.
1: A to super, bo na Węgrzech no, historia też jest taka, że no, już parę dobrych lat temu niezależne media zniknęły, potem pozamykano kluby. A teraz może to jest nowe, radosne otwarcie.
2: Tak, jak najbardziej. To było dla nas... To jest zresztą, uwaga, ta obecność kolektywu Primate i DJ-ów z nimi zaprzyjaźnionych, to jest przecież, to się wpisuje idealnie jakby w ideę parady wolności. Wolność. Wujak wolność, wujak Węgry. Węgry odzyskały właśnie wolność, a my ich zapraszamy, żeby w imię tego nowego porządku tutaj tańczyli razem z nami i świętowali, bo to jest zupełnie nowe otwarcie i powrót tego kraju w struktury Unii Europejskiej. I cieszymy się, że właśnie poprzez muzykę i poprzez przypomnienie, że kultura techno nigdy nie była oddzielona od polityki, zawsze były jakieś tam gdzieś punkty styczne, jest to kolejny na to dowód i cieszymy się, że możemy być tego częścią.
1: Parada Wolności w Łodzi o wymiarze międzynarodowym, no i pięknym, wolnościowym brzmieniu. Powiedz proszę, tych platform macie dużo.
2: Tak, w tym zapomniałem dokładną liczbę, ale będzie kilkanaście platform i to, co jest właśnie takim mocnym moim zdaniem elementem i cechą charakterystyczną parady jest to, że praktycznie na każdej platformie będzie inna muzyka. Więc tak jak kolorowa, bajecznie kolorowa i różnorodna jest muzyka klubowa, bo można spotkać brzmienie od bardziej komercyjnego transu, poprzez progressive house, poprzez połamane rytmy jungle czy drum and bass, poprzez hard techno. Tutaj też na każdej platformie będziemy mieli trochę inną muzykę i po prostu każdy będzie mógł tańczyć wokół tej ekipy, która będzie zapodawała najlepszy sound, odpowiadając jego gustowi.

0: To jest powtórka.
1: Parada Wolności w Łodzi, ostatni weekend sierpnia. Artur Wojtak cały czas z nami opowiada nam o tym, co będzie się działo, ale też mówił o tym, co się działo historycznie. Powiedz proszę, bo te 3 dni Parady Wolności w Łodzi to sobota, ta kulminacja, czyli platformy, i rozumiem, że dojeżdżacie w pewnym momencie gdzieś.
2: Tak. Szczerze mówiąc, nie jestem teraz pewien co do dokładnej trasy przejazdu. W ubiegłym roku kończyliśmy pod halą sportową, bo tam odbywało się after party, ale jakby główną ideą i największym przeżyciem jest to, że platformy ruszają z ulicy Piotrkowskiej. Ulica Piotrkowska ma kilkaset numerów. Platformy są ustawione już praktycznie od samego początku, od Placu Wolności, więc ta trasa przemarszu jest całkiem spora. I tu od razu powiem, jeżeli wam się uda towarzyszyć platformom, czyli iść wzdłuż tego, jak one jadą bardzo wolno, albo być na którejś z nich, jest naprawdę niezapomniane przeżycie, nieporównywalne z niczym innym, kiedy tańczycie sobie do muzyki na platformie czy obok, widzicie ludzi, którzy spontanicznie dołączają się do parady, ludzi, którzy z okien machają do was, którzy pozdrawiają. Jest naprawdę bardzo pozytywne przeżycie i za każdym razem, mimo że przeżyłem to już wiele razy, jestem poniekąd wzruszony i tak pozytywnie naładowany. A jeszcze nawiązując do poprzedniego pytania, dlaczego parada trwa 3 dni? Właśnie między innymi dlatego, że my cały czas przekonujemy ludzi do tego, że weekend w Łodzi nie zaszkodzi. Taki city break w Łodzi, która przeszła nieprawdopodobne zmiany przez ostatnie lata, która jest bardzo lubianym miastem, jeśli chodzi o turystykę i wybór turystów z zagranicy. Dajmy, że na przykład dziennik Independent czy The Guardian plasował Łódź nawet na pierwszym, drugim miejscu takich destynacji turystycznych na świecie, ponieważ bardzo doceniana jest ta oryginalność miasta, jego przeszłość z przemysłem tekstylnym, włókienniczym i to, jak wiele się w nim zmieniło, jak fajnie można spędzać czas, rozdzielając go pomiędzy sztukę, kulturę, również takie jakieś rzeczy związane z undergroundem muzycznym i po prostu fajne spędzanie czasu.
1: Dodam, że z Warszawy jest tak proste połączenie, że trzeba wsiąść, można wysiąść, ile to, 40 minut, troszkę więcej.
2: Dokładnie, a jeszcze dodam, że w dawnych czasach, kiedy funkcjonował w Łodzi klub New Alcatraz, to bardzo dużo osób z Warszawy po prostu jeździło do tego klubu na całą noc i potem rano wracało. Zresztą również odbywało się to w drugą stronę, kiedy ludzie z Łodzi jeździli na przykład do klubu Piekarnia czy do 55. To jest tak blisko, jest to tak fajne połączenie i dworzec fabryczny, który znajduje się w ścisłym centrum, do Piotrkowskiej dochodzi się dosłownie w 5 minut, więc jest to bardzo łatwo osiągalne połączenie, bardzo dużo pociągów. Naprawdę zachęcam, żeby to kontynuować, przyjeżdżać do Łodzi, odkrywać ją na nowo, cieszyć się tym, co się dzieje, cieszyć się muzyką i po prostu spędzać fajnie czas, wracać z nową energią.
1: To zaprośmy jeszcze raz wszystkich i odeślijmy może na wasze media społecznościowe albo na stronę, bo jak rozumiem, większość rzeczy, czy główna część parada jest dostępna dla wszystkich, ulica Piotrkowska, można przyjechać paradować, ale pewnie te mniejsze rzeczy są biletowane, jak to wygląda?
2: Tak, biletowane są właściwie tylko aftery, czyli imprezy po paradzie, będzie ich kilka, między innymi w klubie Villa we wspomnianym EC1. Również tutaj będziecie wszyscy mieli do wyboru różnorodną muzykę właśnie, począwszy od drum and bass po techno. Sama impreza, tak jak mówimy od początku, jest zupełnie darmowa. Jest to w tym momencie właśnie największy festiwal z muzyką taneczną, który jest dostępny za darmo i przez cały dzień, właściwie nawet przez 3 dni. Tak więc zachęcam was naprawdę do przyjechania do Łodzi. Najlepiej zostania przez cały weekend, a jeśli nie możecie, to przynajmniej na ten cały dzień sobotni, bo naprawdę wiem z doświadczenia, że praktycznie każda osoba, która przyjechała tutaj przynajmniej raz, notuje sobie ostatni weekend sierpnia w swoim kalendarzu jako kolejną datę do przyjechania, do odwiedzenia Łodzi, a ilość takich właśnie pozytywnych opinii odnośnie miasta, odnośnie tego, jak parada wygląda, naprawdę jest zawsze spora. Takim fajnym przykładem jest między innymi opinia przedstawiciela berlińskiej parady, Rave the Planet, czyli sukcesorka Love Parade. W ubiegłym roku mieliśmy przedstawiciela tej parady w Łodzi i z zachwytem opowiadał o tym, co się tutaj działo. Bardzo podobały się rozwiązania, które my zastosowaliśmy, oraz na przykład coś, czego nie ma w Berlinie, czyli bardzo duże dbanie o czystość. To zwracało uwagę przedstawicieli Berlina, że bardzo fajne zachowania rejwerów, wszystko wrzucane do koszy, zero jakichś tam niebezpiecznych zachowań. To się bardzo podobało, oraz również fakt, że my jedziemy przez miasto, jedziemy wśród pięknych, secesyjnych kamienic. Wystarczy podnieść głowę trochę wyżej i zobaczyć, jak Łódź i jak życie jest piękne.
1: Zapraszamy na Paradę Wolności. Wszystkie informacje techniczne na mediach społecznościowych pod szyldem Parada Wolności. Wszystko to i jeszcze więcej znajdziecie. Artur Wojczak był ze mną. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję za zaproszenie.

Powiększony Half Price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny Half Price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo Treasure Hunting z influencerami.

0: jest powtórka.
1: Wojtek Sukulęciarz, Oklej ze mną. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, witam.
1: Ja uśmiecham się od razu, wymawiając sukulęciarz, bo nasza rozmowa będzie dotyczyła sukulentów, wystawy sukulentów. Polskie Towarzystwo Miłośników Kaktusów, też tak powinnam cię przedstawić. Sukulęciarz to od ilu lat jest z tobą jako drugie imię?
2: Od jakiegoś czasu, ale roślinkami to się zajmuje ze 20 parę, prawie 30 lat.
1: Właśnie o roślinach będziemy rozmawiać. Ja już wrzuciłam, że wystawa sukulentów, Polskie Towarzystwo Miłośników Kaktusów i najpierw ułóżmy może taką mapę wizualną. Kaktusy, sukulenty, czy to są podgrupy, czy jedne rośliny są podgrupą drugich? Zróbmy takie ABC dla niewtajemniczonych. Chyba wiadomo powszechnie, że czy sukulenty to, czy kaktusy to są rośliny, które uchodzą za łatwe, bo nie wymagają podlewania, ale często spotykałam się też z tym, że ludzie przelewają. Ale najpierw zacznijmy od tego układu. Która grupa jest większa? Jaka jest taka systematyka? Sukulenty, kaktusy?
2: Główną są sukulenty. To są rośliny, które potrafią przeżyć okres bez z niedoborem wody i magazynują sobie w różny sposób. I pod grupami są kaktusy, kaudeksy, jest grubosze, jest masę różnych roślin z różnych obszarów ziemi.
1: W Polsce kaktusy naturalnie występują?
2: Nie. I oby nie, bo to są zawleczone i inwazyjne, jeżeli już. Więc się staramy, żeby nie. Ale w ogródkach występują od lat.
1: Okej. Sukulenty też w Polsce naturalnie się nie pojawiają póki co?
2: No takich stricte sukulentów nie ma. No mamy pustynię, półpustynię i nad morzem, ale takich stricte to niekoniecznie.
1: Za chwilę przejdziemy do zaproszeń, bo spotkaliśmy się, zaprosiłam Wojtka, żeby opowiedział o tym, co będzie działo się 29-30 sierpnia na Akademii Sztuk Pięknych, bo wtedy druga krajowa wystawa sukulentów się odbędzie. Ale zanim przejdziemy do tych konkretów i zaproszeń, to powiedz jeszcze takie może filozoficzno-życiowe pytanie. Jak to jest z ludźmi i roślinami? Bo ja, kochając rośliny serduszkiem całym, uważam, że dają na jakieś takie ukojenie dla układu nerwowego, jakieś ułożenie, trzeba pamiętać. No ja więcej gdzieś tam pnączy mam w domu niż sukulentów, ale jak ty byś sobie myślał? Pytanie z cyklu Coelho. Co ci dają rośliny w życiu?
2: A, spokój. Tak jak powiedziałaś, wyciszenie. I chyba można na nich polegać, że nie zaatakują.
1: Póki co.
2: Tak, można sobie pogadać na poziomie.
1: A pamiętasz początki swoje jako rośliniarza, jako sukulęciarza?
2: Tak, to wiele lat temu wujek mnie zabrał na wystawę warszawskiego oddziału PTMK. Jeszcze chyba w Domu Chłopa to się nazywało. Teraz to jest hotel w centrum. No, długo się stało. Było dużo fajnych roślin, a później jak wujek wrócił, on był kaktusiarzem zamiłowanym, a jak wrócił z Stanów, z takiego pobytu dłuższego, to przywiózł sansevierię i tak mnie jakoś wciągnęło.
1: To się nazywa potocznie język teściowej?
2: Tak. Tak, tak, języki teściowe, szpady, tak, czy no, ale to takie proste, a tych akurat roślin jest, co jeszcze odkrywają w Afryce trochę, jest tak około 80-100 gatunków.
1: Okej. Wszystkie te rośliny, powiedzmy, że egzotyczne, które gdzieś tam kojarzymy z domu, z takich roślin domowych, musiały przewędrować. O tym też mówiliśmy na początku. Poza anteną też mi mówiłeś, to nie są proste sprawy, żeby przywieźć roślinę do Europy, do Polski?
2: Tak, tak. To trzeba spełnić bardzo dużo wymagań. W Polsce niestety przepisy są bardzo drakońskie. I w Polsce jest bardzo trudno. Trzeba wszystko, zanim przyjedzie, załatwić, żeby wiedzieli, co przyjedzie, jak, w jakiej ilości, jakiej wielkości. No, masę dokumentów.
1: Rośliny mają paszporty też.
2: Tak, tak, trzeba załatwić, a nie wszystkie kraje na świecie mają. Nie wolno ze środowisk naturalnych, to jest przestępstwo, ale z hodowli od zbieraczy, od hodowców można.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: To jest powtórka.
1: Wojtek Suklęciarz, Oklej cały czas z nami. Druga krajowa wystawa sukulentów. Już za chwilę będziemy was zapraszać. Polskie Towarzystwo Miłośników Kaktusów, to też podkreślamy, że w tych obszarach, w takim towarzystwie się obracamy. Powiedz proszę, co będzie się działo w czasie wystawy? 29-30 sierpnia na ASP. Miejsce piękne, zabytkowe. Tak się zastanawiam, bo to Wybrzeże Kościuszkowskie.
2: No to tutaj jest jeden budynek taki starszy, kamienica, a drugi to jest współczesny i tam jest aula i dziedziniec, wystawy sztuki. Bardzo często polecam. Dużo ciekawych współczesnych rzeczy się tam dzieje. A na wystawie będzie głównym zadaniem wystawy jest jakby ocena i prezentowanych roślin, przedstawianie ich i nagrody dla hodowców. To jest jakby tak jak wystawy kotów, psów, gołębi, czy
1: kur ozdobnych.
2: Tak, storczyków w Polsce są i fiołków. Oprócz tego będą wystawy, będzie częścią wystawy jest pokazy okazów takich wieloletnich, 40-letnich, czy tam kilkunasto, kilkudziesięcioletnich naszych hodowców zrzeszonych i niezrzeszonych. Wszystkich zapraszamy do pokazania swoich roślin, można zgłaszać się. I będzie też kiermasz roślin egzotycznych, będą nasi hodowcy rodzimi, będzie Lubosz Hojny z Czech, będą fly trap, czyli owadożerne, będzie też koleżanka Gosia, która ma dżunglę, zaprezentuje troszkę naszych, będzie loteria i będą obchody 60-lecia PTMK.
1: Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów.
2: Tak, tak. Reaktywacji, bo zaczęło się to w 1932 przed wojną.
1: Okej.
2: Okay. Później była przerwa.
1: Powiedz proszę, bo mówiłeś o okazach i z jednej strony co, można się zgłosić i swoją roślinę przewieźć, ale z drugiej strony, jak sobie myślę, to są zawodowcy, jak mówiłeś. Czego można się wizualnie spodziewać? Czy to będą większe, mniejsze, kolorowe, czy tylko zielone? Jak to narysować słowami, żeby w mózgach słuchaczy, słuchaczek się to ziściło?
2: Będzie wszystko. Mam nadzieję. Będzie Ameryka, kaktusy, sukulenty, będzie Afryka, będzie może coś z Australii, Madagaskar, więc cały przekrój dookoła.
1: Kolory wszystkie?
2: No, przezroczystego nie będzie.
1: Ale to nie kolor.
2: Ale tak, tak, dużo. No, będą też choje, ale bo choje to bardzo pokrewne sukulentów, ale one lubią wilgoć, jawa, Sumatra, ale będzie dużo ciekawych roślin. Kwitnące, niekwitnące, w sensie kaktusy kwitną na wiosnę. No, jest trochę na przykład teriaki na jesieni, ale to jeszcze nie bardzo. Zobaczymy, co będzie kwitło, co nas zaskoczy.
1: A powiedz mi od strony organizacyjnej, jak to wygląda? Rozumiem, że z jednej strony może zgłosić się każdy i przywieźć swojego ukochanego sukulenta, kaktusa i tak dalej, a z drugiej strony właśnie zawodowcy. Jak wy w tym środowisku działacie? Rozumiem, że wystawa sukulentów to plan typu kilka miesięcy wstecz, co najmniej.
2: Oj tak, to się dzieje. Ale wystawy mamy też oddziałowe w miastach, gdzie są większe oddziały PTMK. W Warszawie też była w czerwcu. Tak, ale dużo, tak nazwałaś, profesjonalistów. To się zaczyna od pasji, bardzo często, chyba że się wyssze z mlekiem. Ale dużo osób jest niezrzeszonych i też byśmy chcieli ich aktywować, bo mają piękne rośliny, pokazują je w mediach społecznościowych i ich bardzo serdecznie zapraszamy, bo my jesteśmy otwarci na wszystkich.
1: 29-30 sierpnia, Akademia Sztuk Pięknych przy Wybrzeżu Kościuszkowskim, druga krajowa wystawa sukulentów. Powiedz proszę na koniec jeszcze, gdzie was szukać, jak się zgłaszać, jak gdzie śledzić, żeby no, o kolejnych wydarzeniach też się dowiadywać?
2: Jesteśmy na Facebooku, mamy stronę, mamy grupę, robimy wydarzenia na Instagramie, na YouTubie, TikTok może jeszcze ruszy. Ale staramy się tak, żeby było tutaj nas trochę, Można się zgłaszać mailem, telefonicznie. Zapraszamy.
1: I szukać pod hasłem Polskie Towarzystwo Miłośników Kaktusów?
2: Tam też, ale jesteśmy na Krajowa Wystawa Sukulentów. Jesteśmy na 2026 rokiem kaktusów, no bo to tak się urodziło, że 60. rocznica Petemka. Pewnie będzie rok w kaktusach w przyszłym roku.
1: Wojtek Suklędziarz Oklej zapraszał na wystawę sukulentów. To ostatnie dni sierpnia na ESP. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję.

Autopromocja. Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja. Campus.

0: Kuba Urbański, dyrektor sportowy Mistrzostw Polski w surfingu. Cześć.
1: Cześć, witam.
0: Surfing i Polska i Bałtyk to są pojęcia, które laikom mogą wydawać się w pełni absurdalne. Dlatego zacznijmy od tego...
1: Czy się da?
0: Robicie mistrzostwa, więc się da, ale zacznijmy od tego, jak mocno jesteście jednak zależni od matki natury.
1: No myślę, że jesteśmy wszyscy zależni i to nie chodzi tylko o surfing, tylko o cały świat. Ale tak, jeśli chodzi o surfing, to w Polsce równie ważne jak samo pływanie jest też sztuka czytania i przewidywania fal na Bałtyku, bo to nie jest takie proste. Fale na Bałtyku nie przychodzą często. Co prawda ostatnio są częściej niż nam by się mogło to wydawać, ale to też jest tak, że nie każda fala na Bałtyku nadaje się do surfingu. Więc tak, pomijając to, że my jako surferzy trochę borykamy się wciąż z tą percepcją surfingu, że surfing to znaczy, że windsurfing to jest żaglem. Otóż nie, no surfing...
0: Albo kitesurfing.
1: Tak, albo kitesurfing. My w Polsce możemy też surfować i surfujemy na samych deskach, tak jak to się robi na Hawajach. I idzie nam to całkiem nieźle. Co widać zresztą na Bałtyku, jeśli rzeczywiście już przyjdą dobre fale, sam ostatnio byłeś świadkiem, że trochę tych ludzi tam jest i trochę tych ludzi surfuje.
0: No dobrze, o Bałtyku i tej specyfice jeszcze chwilę porozmawiamy, ale jeśli już mówimy o surferach, bałtyckich surferach, polskich surferach, zastanawiam się, bo ci, którzy nie mają pojęcia w ogóle o surfingu, muszą wiedzieć, że na pewno na Bałtyku surfuje się o wiele trudniej. Czyli jeżeli kiedykolwiek widzieliście filmy z jakichś zawodów i gości, którzy łapią, płyną, wypływają z tuby, robią różne sytuacje i to trochę trwa.
1: Tak.
0: To no, z pewnością można powiedzieć, że długość, możliwość płynięcia na tej fali na Bałtyku to są sekundy. Z ułamkami.
1: Tak, to prawda. Wiesz co, no, trudność surfingu jest bardzo wielopłaszczyznowa, bo jedną, na pewno płynięcie w tubie, czy złapanie tych fal, które widujesz na zawodach międzynarodowych, to jest najwyższy rodzaj surfingu i to jest najtrudniejsze, co jest w surfingu. I oczywiście łatwiej jest łapać fale, które regularnie do ciebie przychodzą i podają ci warunki w miarę przewidywalne. A trudność Bałtyku polega na tym, że fala jest bardzo krótka, fala jest dosyć stroma, jeśli już jest duża. No i jak na każdym akwenie, który jest dosyć mały i nie jest to ocean, który jakby ma swój swell naturalny, tylko jest to zawsze fala gdzieś tam fiatrowa. No jest, ma w sobie takie rzeczy, że jest w wodzie jest prąd, który ciągnie, który też przesuwa ciebie cały czas w wodzie, dzięki przez to tobie jest coraz trudniej utrzymać miejsce, w którym fala jest najlepsza. Przez to, że na dnie nie mamy rafy koralowej ani żadnych skał, fala nie załamuje się w jednym miejscu, tylko załamuje się w różnych miejscach.
0: Bo piasek też się przesuwa i tworzy inne miejsca, gdzie fala może
1: się złamać. To też trzeba przewidzieć. Najlepsze fale na Bałtyku są najczęściej na helu, gdzie co 50 metrów są wbite paliki, które też utrudniają. One z jednej strony zbierają gdzieś piasek i sprawiają, że fala jest w jakimś stopniu przewidywalna. Z drugiej strony są sporym niebezpieczeństwem i jakby widziałem już kilku gości, którzy wpadli w paliki. Deska została zniszczona. Na szczęście o większych kontuzjach jeszcze nie słyszałem, ale to na pewno jest jakieś ryzyko, które trzeba rozważyć.
0: No dobrze, ale moje pytanie jest takie. Jeżeli przyjechałby tutaj zawodnik z jakiejś tam top 20, może nie Europy, ale takiego miejsca typu Bali, gdzie fale są zupełnie inne, długie, długo można płynąć, widać je z daleka, przychodzą co 20 sekund, więc można się przygotować. I wystartowałby w Mistrzostwach Polski na Bałtyku, to dałby sobie radę, jak myślisz?
1: Myślę, żeby sobie dał radę. Wiesz, to jest tak, że tak zwana wiedza lokalna i opływanie na spocie na pewno jest bardzo wartościowe i tutaj wielokrotny mistrz Polski Kuba Kuzia, który jest jednym z najczęstszych bywalców w Bałtyku, jeśli chodzi o surfing i uwielbia szukać tam nowych miejsc. I on czyta Bałtyk bardzo dobrze i to widać w trakcie hitów, tak zwanych pojedynków, że lepiej sobie przewiduje fale, ale mieliśmy okazję gościć kilku zawodników z zagranicy na zawodach w zimę i oni może po chwilowym zamieszaniu i dezorientacji odgadywali się fantastycznie i łapali bardzo dobre fale, wykorzystywali ich potencjał na maksa. Także myślę, że te umiejętności, które się nabywa nawet na wspaniałych spotach czy na sztucznej fali, można przełożyć też na Bałtyk, który wymaga trochę czego innego.
0: Ale można powiedzieć, że jeżeli już ktoś ogarnie Bałtyk, to pewnie jest szansa, że w takich bardziej stabilnych warunkach będzie też radził sobie bardzo dobrze.
1: Oczywiście, generalnie im trudniejsze warunki nauki, tym potem wyższe umiejętności, także Bałtyk jak najbardziej jest też super, żeby, nie wiem, zacząć czy szlifować swoje umiejętności.

0: powerful. That's powerful.
1: Cały czas rozmawiamy z Kubą Urbańskim, który jest dyrektorem sportowym Mistrzostw Polski Surfingu. Teraz trochę o samych mistrzostwach, bo pierwsze zawody surfingowe w Polsce mówi się, że jakieś tam 20 lat temu się odbywały. Nie wiem, czy były regularne, czy nie, ale jak to wygląda, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski? Która to taka oficjalna edycja i jak to wszystko będzie wyglądało, jeśli chodzi o organizację?
2: Myślę, że to mnie trochę zagiąłeś, bo która oficjalna... Nie pamiętam. Wydaje mi się, że będzie 6. lub 7. Oficjalne Mistrzostwa Polski są...
1: Czy w ogóle można mówić o oficjalnych, bo to trochę tak...
2: Można.
1: Pewnie...
2: Odkąd mamy Związek Surfingu, Polski Związek Surfingowy, tak jak najbardziej są to oficjalne mistrzostwa, które gdzieś tam mają wyniki zapisywane i są przynajmniej częściowo brane pod jakieś sportowe stypendia potem i mogą gdzieś tam służyć jako podstawa do wyboru kadry narodowej i tak dalej. To jakby jest cały duży proces rozwoju sportu w kraju. Także to tak. A z drugiej strony też dobrze powiedziałeś, 20 lat. W tym roku chyba mieliśmy 20. edycję zawodów Polish Surfing Challenge, które dotychczas były uznawane za nieoficjalne mistrzostwa. I okazuje się, że można co roku organizować imprezę, którą udaje się zrobić spontanicznie na prognozę. Przyjeżdża tam też zawsze śmietanka cała surferów. Oczywiście, ponieważ zawody w Polsce surfingowe są na prognozę i one mogą być ogłoszone tak na 100% dopiero, nie wiem, 3-4 dni przed eventem, no to wiadomo, że nie każdemu będzie pasować.
1: Czyli, a właśnie, bo to jest ciekawe, nie wszyscy sobie zdają sprawę, no mówiliśmy trochę o tym, może w żeglarstwie też podobnie bywa, że okej, planujemy jakieś mocne zawody, chyba że to są miejsca, gdzie zawsze wieje.
2: W żeglarstwie jest tak, że masz okienko 10 dni na przykład, i w trakcie tych 10 dni rozgrywa się pojedynki, wyścigi.
1: A tutaj 3-4 dni każdy musi być na stand-by'u, żeby tak, zdążyć dojechać.
2: Przede wszystkim, ponieważ surfing to jest wciąż bardzo młoda dyscyplina w Polsce, to jeszcze nie mamy takich możliwości, żeby zrobić event, który będzie przez 10 dni rozrywką dla ludzi na plaży, licząc na to, że w te 10 dni pojawią się fale na Bałtyku, ponieważ... Wciąż może Bałtyk okazać się wtedy niesprzyjający i będzie przez 10 dni totalna flauta i nie będzie żadnych fal. Także tak naprawdę my robimy event jedno- lub dwudniowy i cały czas monitorujemy prognozy pogody po to, żeby wybrać ten idealny czas. Oczywiście najchętniej jeszcze w weekend, tak żeby wszystkim pasowało. Nie jest to łatwe, ale dotychczas się udawało.
1: No jest dużo spontaniczności w tej całej historii.
2: Jest bardzo dużo, także trzeba być czujnym, ale wiesz, to też jest tak, że ci wszyscy goście, którzy surfują w Polsce, no oni to kochają, więc to też jest tak, że kiedy latem przychodzą warunki, to nieważne, czy to jest 4 rano, czy to jest 22 i robi się trochę ciemno, wszyscy są tam, gdzie powinni być i jakby nikt nie marudzi tutaj, że zaspał lub też nie usłyszał budzika.
1: Mistrzostwa Polski w jakimś takim szerszym okienku odbędą się właśnie w datach jakich i w miejscu jakim? Opowiedzmy trochę o tym.
2: Wiesz co, Mistrzostwa Polski w takim okienku, które mamy, pierwsze, bo ono też oczywiście potem się przedłuża, jeśli się nie uda, ale pierwsze okienko jest do 10 września. Bardzo byśmy chcieli to rozegrać w wakacje, ale no, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, najważniejsze są fale, no bo sportowo ten event musi być na pewnym poziomie i pozwolić zawodnikom pokazać to, co potrafią. Zdarzało się, że nie udało się rozegrać do 10 września, wtedy gdzieś okienko zostało przedłużane i jedne zawody odbywały się w październiku, no co niestety jest kosztem frekwencji, bo jest już wtedy mniej osób w Polsce, niektórzy, nie wiem, mają swoje obowiązki i też nie mogą przyjechać. W tym roku, tak jak w zeszłym, mistrzostwa odbędą się na kempingu Chałupy 6. Myślę, że jest to jeden z lepiej przygotowanych kempingów pod to. Jest duży parking, potem jest scena, fajne wręczenie nagród.
1: Czy to miejsce też pod kątem sportowym daje rzeczywiście dobre, duże szanse na fajne fale?
2: Wiesz co, z falami na Helu jest tak, że niektóre miejsca obrastają swoją legendą. I myślę, że największą legendę ma spot przy kempingu Chałupy 4, trochę wcześniej. I tam też jest parking, też można wjechać i zawsze się mówi, że tam są największe fale. Przy czym prawda jest taka, że ta różnica pomiędzy jednym kempingiem a drugim jest niewielka.
1: To jest czasem kilometr,
2: tak, dwa. Więc po tym, jak wszystkie paliki na półwyspie zostały wymienione, tak naprawdę warunki na każdym kempingu są spoko i wiesz, my czekamy na taką prognozę, która też wyda nam na całej długości półwyspu, więc myślę, że tutaj chałupy 6 będą spoko i jakby to będzie też ten taka wypadkowa pomiędzy dobrą areną do zawodów sportowych, a jednak też platformą dla ludzi do oglądania tego i zaproszeniem jak największej widowni, żeby w ogóle ludzie mogli popatrzeć i zobaczyć, co potrafimy zrobić na fali.
3: Francuski, voilà. Michasiu? Kościół francuski dla pana?
4: O, serio, no.
3: Zapraszam na zewnątrz.
4: Ale to może, a ktoś jeszcze tam może nie ma?
3: No jasne.
4: To daj jeszcze komuś ten i ja tutaj pogotuję i zaraz jem.
3: Krzysiu, to dla ciebie. Od serca.

0: Cały czas rozmawiamy z Kubą Urbańskim, który jest dyrektorem sportowym Mistrzostw Polski w surfingu. No dobra, powiedzmy trochę o tym, jak to w ogóle wygląda i ilu jest zawodników, jakie są kategorie i jak się ich ocenia. Dużo informacji na raz chciałbym się dowiedzieć, ale tak może w szybkiej esencji tego wszystkiego dla tych, którzy nigdy może nawet zawodów surfingowych nie widzieli poza jakimiś krótkimi urywkami na
1: tak, były kiedyś igrzyska olimpijskie w surfingu, więc mogli pewnie to najpewniej wtedy zobaczyć. Co prawda igrzyska chyba by wyświetlane w nocy, więc może nie każdy. Ale tak, słuchaj, no to zacznijmy od tego. W zeszłym roku mieliśmy zgłoszonych prawie 100 zawodników, co myślę, że jest dosyć imponujące. Ja sam byłem w szoku, że aż tyle osób się zgłosiło.
0: Jeśli jest 100 zawodników, których chcą startować w Mistrzostwach Polski, to może w Polsce surfujących osób jest 100 tysięcy.
1: Może tak być. 100 tysięcy może nie, ale myślę, że na pewno jest to parę tysięcy i na pewno jest to więcej niż nam by się mogło wydawać. Ja do niedawna żyłem w przeświadczeniu, że znam większość surferów w Polsce, ale coraz częściej okazuje się, że na fali spotykam ludzi, których w życiu nie widziałem na oczy. Także tak, 100 osób. Podczas zawodów rozgrywamy różne konkurencje. Jest to przede wszystkim najważniejsza konkurencja shortboard, krótkie deski, agresywny, tak zwany performance surfing.
0: Jest to taka formuła 1 surfingu.
1: Trochę tak. Potem jest to longboard, czyli długie deski, tam potrzebują trochę mniejsze fale.
0: Czyli te wszystkie, które, to tak mówię dla tych, którzy pierwszy raz albo drugi się zderzają z tą informacją, jak widzicie filmy, gdzie ktoś chodzi po desce do przodu i do tyłu, na pełnym luzie, a w tle jest hawajska muzyka, to są longboardy.
1: Tak, to takie deski, które mają 3 metry i wyglądają nieporęcznie, a w wodzie fajnie się odnajdują.
0: Stylowa.
1: Właśnie, tak, stylowa. Łapią małe falki i można się na nich świetnie bawić. I również w trakcie Mistrzostw Polski w surfingu mamy zawody SUP, czyli stand-up paddle supy, te deski, na których najczęściej widzicie ludzi na jeziorkach z wiosłami. To na tych deskach też można łapać.
0: To ciekawe,
1: fale.
0: No bo supy są takim rozpoznawalnym elementem już krajobrazu tak. turystycznego. Czyli deska, na której się wiosłuje, czyli zamiast padlowania, czyli napędzania się leżąc, można napędzać się tym wiosłem. I to są specjalne deski, czy takie same?
1: Tak, one są specjalne. One oczywiście muszą być sztywne, to nie są deski pompowane. Pompowana deska jest zbyt elastyczna i nie wytrzymałaby na fali, nie pozwoliłaby robić manewrów. A tutaj oczywiście tych ludzi nie jest dużo, ale jest kilku gości, którzy, czy kobiet, które pływają na falach na supie i dają radę, także to też jest element mistrzostw Polski.
0: Czyli trzy kategorie, kobiety, mężczyźni.
1: Oczywiście kobiety, tak. I juniorzy. I bardzo dużo juniorów. Jakby wiesz, to juniorzy to jest coś, na co mocno stawiamy, ponieważ no, jest to przyszłość i jest to coś, co chcemy też, rozwijając cały związek i cały surfing w Polsce, chcemy inwestować w młodych, no bo to oni mają szansę wykorzystać te swoje lata rozwoju na to, żeby gdzieś do takiego poziomu dojść, żeby z sukcesami brać udział w zawodach rangi europejskiej czy nawet międzynarodowej.
0: No właśnie, powiedzmy trochę o poziomie tych mistrzostw, bo też obserwujesz tą scenę od dłuższego czasu. Gdzie jesteśmy na tle Europy i świata? I czy z roku na rok widać na tych mistrzostwach, że coś w kontekście sportowym się zmienia?
1: Wiesz co, surfing to jest sport indywidualny i wciąż generalnie największa odpowiedzialność spoczywa na zawodniku, żeby on podnosił swoje kwalifikacje i te treningi, które odbywa, są jakby jego odpowiedzialnością i tak śmiało można powiedzieć, że poziom jest coraz wyższy. Ta średnia jest na pewno coraz wyższa, ponieważ kiedyś śmiało można było po zobaczeniu listy zawodników powiedzieć, kto będzie w finale. Obecnie nie jest to już takie oczywiste. Mamy przynajmniej 10 osób, które mogą się pojawić w finale. Jest kilku zawodników, którzy na co dzień trenują z trenerami w Portugalii i to są najlepsi trenerzy na świecie. Także ten poziom sportowy eventu wzrósł znacząco. I na pewno fajnie się to ogląda, ponieważ każdy hit, czyli każdy pojedynek, w którym startuje 4 osoby, daje gwarancję tego, że przynajmniej jeden lub dwóch będzie naprawdę świetnie pływał.
0: No dobrze, powiedziałeś hit i to jest, myślę, że ciekawe, bo może część słuchaczy się zastanawia, no dobra, jak się to ocenia? Kto szybciej, kto wolniej i tak dalej. Opowiedz o tym w skrócie.
1: Zawody surfingowe ocenia zawsze 3 sędziów, żeby była jakaś tam niezawisłość, niezależność i oceniane są różne rzeczy, bo tak naprawdę jest oceniana flow na fali, czyli taka płynność przechodzenia z manewrów w manewr, wybór fali, czyli tak naprawdę to, kto jak czyta Bałtyk i lepiej sobie wybiera wyższe fale. Wiadomo, że im większa, tym lepiej. Im czystsza, tym lepiej. Ilość manewrów zrobiona na fali, styl tego wszystkiego, to jest bardzo takie subiektywne ocenianie tak naprawdę i ciężko jest, będąc na plaży, jednoznacznie ocenić falę z tym, co robią sędziowie, bo generalnie zaczyna się, robi się to tak,
0: czyli że... dużo jest oceniania też stylu i takich elementów, jak na przykład przy ocenie zawodów, nie wiem, freestyle deskorolkowy i tak dalej, tak?
1: Tak, tak, tak. Jest to taka, to nie jest sama czasówka, nie? To nie jest tak, kto szybciej przepłynie, nie? To w takim sporcie...
0: Ale rozumiem, że jak ktoś złapie 10 fal i może z każdej zbierze 3 punkty, a ktoś złapie dwie fale i z każdej zbierze 4, to co? Jak to wygląda? Wygra ten, co zebrał 10, czy ten, co 3
1: ale
0: dobre?
1: Widzisz, to jest bardzo dobre pytanie, bo tutaj nie powiedziałem wcześniej tego, ale tak naprawdę w jednym pojedynku liczą się tylko dwie fale. Mhm. Więc równie dobrze możesz czekać spokojnie na swoje dwie najlepsze fale i wygrać pojedynek z kimś, to łapie każdą, jaką może, ale wszystkie są średnie. Także z tych wszystkich fal, które surfer złapie w trakcie pojedynku, wybiera się tylko jego dwie najlepsze fale.
0: Ale to jest formuła Mistrzostw Polski, czy ona występuje generalnie w tego typu zawodach na całym świecie?
1: Nie, to jest przyjęty standard. My też oceniamy, jakby sędziowie, którzy są na mistrzostwach, też mają szkolenie międzynarodowe, takiej stowarzyszenia ISA. Także ten standard wyboru dwóch najlepszych fal to jest coś, co jest na całym świecie, we wszystkich możliwych zawodach odbywa się to tak samo.
0: No czyli to, że się mówi, że surfing wymaga cierpliwości, to również w zawodach się często objawia.
1: Tak, cierpliwości i stalowych nerwów, ponieważ niejednokrotnie zdarzało się tak, że surfer, który przegrywał potencjalny pojedynek i czekał i czekał i czekał do ostatniej chwili, w ostatniej minucie hitu, czy nawet w ostatnich sekundach łapał falę, która pozwalała mu wygrać dany pojedynek.

0: 6. Wiemy już dużo o Mistrzostwach Polski. Cały czas rozmawiamy z Kubą Urbańskim, który jest dyrektorem sportowym, ale też jeszcze chciałbym na koniec naszej rozmowy wrócić trochę do Bałtyku i do tego surfowania na Bałtyku, bo w Radiu Campus w różnych programach, między innymi w tym, trochę o surfingu już mówiliśmy, skupialiśmy się na tym, co się dzieje w miejscach, gdzie tych fal jest zdecydowanie dużo i są prawie codziennie. No, w Polsce tak nie jest, ale no, ta grupa ludzi, którzy jeżdżą nad Bałtyk, cały czas się powiększa. Sam to widziałem na własne oczy i poczułem na własnej skórze. Co tą polską społeczność surfingową wyróżnia od tego, z czym się zderzasz za granicą? Czy jest coś takiego?
1: Wiesz co, wytrwałość, to może to jest dobre słowo, ale też jakiś taki lokalny patriotyzm na pewno. Wiesz, to jest to tak, że no, fajnie jest się zachwycać spotami, które są na drugim końcu świata, ale na koniec dnia dobrze jest korzystać z tego, co masz pod nosem. I myślę, że tutaj pandemia też dobrze pokazała, że nie mogąc podróżować, super jest mieć jakieś tam alternatywę na miejscu i myślę, że to był też czas, kiedy dużo osób przekonało się do Bałtyku, sprawdziło sobie Bałtyk i okazało się, że da się tam jednak spędzić trochę czasu, da się popływać i mieć z tego przyjemność. Także wiesz, ci surferzy w Polsce są na pewno bardzo koleżeńscy. To nie jest atmosfera z filmów. Był niedawno taki film

0: Surfer, w którym był mocny lokalizm pokazany. W Polsce tego się raczej nie spotyka i jest na tyle też dużo miejsca, że wszyscy surferzy są mile widziani, zawsze tam ktoś ci pomoże i wskaże drogę, gdzie warto, a gdzie lepiej unikać tych fal. Także wiesz co, to jest fajna społeczność. Cieszę się, że do niej należę. Fajnie, że też do nas dołączyłeś. Zapraszam cię oczywiście w zimę na Bałtyk, bo to jest już zupełnie inny poziom i tam jest jeszcze ciekawiej, bo to jest naprawdę, są trudne warunki i tam naprawdę trzeba się wspierać.
1: Rzeczywiście ciekawe jest to, o czym mówisz, że jak miałem okazję dwa razy ostatnio spróbować tego, tej bałtyckiej fali i poczuć ją każdym elementem ciała, to trochę się nie spodziewałem, że tak mówisz, to lepiej być około piątej, po piątej tam na spocie. Myślałem, że będąc tam o piątej będę sam, a wchodząc na spot spotkałem naszego wspólnego kolegę, trenera Huberta, który mówi, co tak późno?
0: A, no właśnie, nie, no tak.
1: Słuchaj, już wychodził z wody.
0: Zawsze tam jesteś w stanie spotkać kogoś, kto już był wcześniej albo wyjdzie później. Naprawdę to jest super latem, że w Polsce mamy bardzo długi dzień i mega wcześnie wstaje słońce, także te sesje letnie zaczynają się jeszcze przed świtem, bo już to coś tam widać, więc jak tylko można wchodzić, to ludzie wchodzą do wody.
1: I to nie do końca chyba chodzi o to, jak w innych miejscach na świecie, gdzie się często rano przychodzi, bo nie ma ludzi, bo fale są cały czas, ale jest mało ludzi. Tutaj chyba często też bywa, że te fale po prostu bardzo rano są najlepsze. Nie wiem czemu.
0: Wiesz co, w Polsce te warunki to jest wypadkowa wiatru najczęściej. Nie ma u nas pływów. To jest taki czynnik, który można wyeliminować totalnie. Za granicą pływy to jest coś, co głównie determinuje, czy fale będą dobre, czy złe. W Polsce nie ma.
1: Powiedzmy dla laików, którzy nie pływali, to, że ocean, przypływ, odpływ, gdzie wody nagle się pojawia metr lub dwa więcej lub mniej, powoduje, że te fale są bardzo różne.
0: Dokładnie tak. Tak jak mówisz, a w Polsce, ponieważ różnica między przypływem a odpływem to jest jakieś parę centymetrów, nie wiem dokładnie, ale nie jest to dużo, to nie ma to znaczenia, ale duże znaczenie ma wiatr i w zależności od tego, czy ten wiatr wieje długo i z jakiego kierunku on wieje, to można ocenić, czy te fale będą dobre, czy będą niedobre i gdzie tak naprawdę powinno się je łapać. No i z tego wynika to, że często wiatr odkręca w nocy i pierwsze światło, pierwszy jakby wschód słońca, to jest ten moment, w którym można skorzystać z tego, że wiatr, który dotychczas wiał do brzegu i totalnie psuł nam falę, ale budował jednak rozkołys, nagle on się odkręca, fala zostaje, ale jest dużo czystsza, bo wiatr już jej nie mąci.
1: Powiedz kilka słów o tym zimowym surfingu, bo często latem nad Bałtykiem nie jest przyjemnie. Jeżeli mamy wejść do zimnej wody w zimę, która ma pewnie 2 stopnie i łapać falę, to jak wygląda cała procedura?
0: No słuchaj, zaczynasz od tego, że musisz zdrapać szron ze szyb samochodu, co jest bardzo zniechęcające, ale ma swój niesamowity klimat. Jedziesz na plażę w kurtkach zimowych i spotykasz tam takich samych wariatów jak ty, którzy próbują w temperaturze ujemnej lub bliskiej zeru wejść do wody w ogóle i jeszcze uprawiać sport. Wszyscy są mega towarzyscy.
1: No ale co musisz mieć? No bo ty musisz mieć jednak, mówi się o grubych piankach, każdy być może miał na sobie piankę, nawet robiąc jakieś proste rzeczy, czy bawiąc się w nurkowanie, no ale ta pianka i te całe zabezpieczenie twojego ciała musi być kompletnie inne. Jak się ubrać w piankę, jak jest minus 2?
0: Paradoksalnie wcale nie jest aż tak dużo inne, no bo pianka, którą korzystasz latem, ma grubość około 4 mm, a ta, którą wykorzystujesz zimą, ma 6 mm, więc to nie jest aż taka duża różnica. Oczywiście musisz mieć kaptur, buty neoprenowe i rękawiczki neoprenowe, ale to nie jest aż taka duża różnica. Oczywiście czujesz w tym się trochę gorzej, jest to na pewno usztywnienie, więc sport jest dużo bardziej wymagający, no ale przez to, że masz na sobie ten kostium i non-stop się ruszasz w tej wodzie, to naprawdę jest ciepło. Można powiedzieć, że czasem jest nawet gorąco. Jeśli rzeczywiście fale są dobre i cały czas padlujesz, machasz rękoma, wstajesz na deskę, no to nie marznie się. Naprawdę to jest tak, że pierwsze wrażenie, jak wejdziesz do wody, okej, jest szok. Twarz, która nie jest zasłonięta neoprenem, no to jest takie wrażenie, którego nie polecam, ale z drugiej strony jest to jakaś inicjacja, a potem już jest tylko lepiej, aż do momentu wyjścia, no bo kiedy wychodzisz z wody, nagle przestajesz pompować adrenalinę i zaczynasz czuć tą temperaturę, no to musisz mieć dobrze ustawioną procedurę, co zdejmujesz najpierw, gdzie masz herbatkę ciepłą spakowaną, gdzie masz jakieś poncho ciepłe i proces zdejmowania pianki, przebierania się w suche, ciepłe ubranie. To jest bardzo ważna rzecz.
1: Widziałem jakieś triki z wodą z termosu.
0: Tak, termos to jest
1: na czym to polega?
0: No jakby wiesz, możesz się też polewać ciepłą wodą z termosu, żeby gdzieś tam rozgrzać ręce. Ja mam na przykład problem z rękoma, zawsze mi marzną ręce na koniec i takie próbowanie taką zdrętwiałą ręką rozebrać się z pianki, czy otworzyć auto, to nie jest łatwa rzecz, ale do wszystkiego idzie się przyzwyczaić, albo po prostu
1: polecasz.
0: Sobie te, tak, polecam w zupełności, ponieważ wszystko to, co powiedziałem teraz, nie ma żadnego znaczenia, bo w momencie, w którym jesteście w Bałtyku sami, na plaży nie ma nikogo poza twoimi kolegami surferami i jeszcze zacznie padać śnieg, no to jest taki stan zen, który naprawdę ciężko osiągnąć po prostu.
1: Co więcej, możesz potem opowiadać o tym miesiącami i na przykład w radiu.
0: To prawda.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all your rhythm.

0: Na koniec, wracając do Mistrzostw Polski, gdzie śledzić informacje o tym, że te mistrzostwa się odbędą i kiedy? No bo mówiliśmy o oknach pogodowych, o tym, że to 3-4 dni przed final call.
1: Tak.
0: Ci, którzy by chcieli wpaść akurat przy okazji i może nawet poserwować, bo to też może jest dobra informacja dla tych, którzy nigdy nie próbowali surfingu na Bałtyku, a gdzieś indziej już to robili, że wtedy jest szansa na dobre warunki. Rozumiem, że da się przy okazji Mistrzostw Polski, oczywiście może nie na tym idealnym miejscu, gdzie odbywają się zawody, ale obok szukać fal i przy okazji popatrzeć i popływać.
1: Fal na pewno nie zabraknie. Na pewno polecam śledzić profil PZ Surf. Tam będą pojawiały się tak zwane alerty, i jeśli pojawi się żółty alert, no to jest taka sytuacja, że nie wiem, w przeciągu 7 dni okienko pogodowe pokazuje coś, co może się zamienić w pewną prognozę. Potem jest tak zwany zielony alert i wtedy to już jest jasna sytuacja, że zawody się odbędą i warto przyjechać. Także na pewno profil PZ Surf lub też wszystkie profile skojarzone z surfingiem, czy profil kempingu Chałupy 6, czy nie wiem, sklepowy FCS Polska, grupa Surfing Polska na Facebooku, to są takie miejsca, gdzie na pewno zawsze wszyscy gadają o tym, czy warto pojechać, czy nie warto.
0: No i świetnie. Sprawdzajmy to. Polecamy surfowanie na Bałtyku. Kuba Rubański był z nami.
1: Dziękuję bardzo.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Jest 11. Piotr Topuliński.
1: Sportowy Kampus.
2: Z Mostu Świętokrzyskiego w kierunku Sulejówka i z powrotem jadą uczestnicy kolarskiego wyścigu PZU Gran Fondo. Trasa prowadzi kolarzy przez Pragę Południe, Wawerii Wesołą. Ulice na trasie zawodów są zamknięte, a kierowcy i autobusy warszawskiego transportu publicznego jadą objazdami. Szczegóły na stronach ratusza, a także w serwisie infoulice.umwarszawa.pl. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Węgry 3-0 w swoim pierwszym meczu grupy A Mistrzostw Europy. Kolejnymi rywalkami Polek jutro będą zawodniczki z Łotwy. Iga Świątek odpadła w półfinale turnieju w Cincinnati. Polka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 5-7, 6-4, 4-6. Spotkanie trwało prawie 3 godziny. I był to praktycznie ostatni sprawdzian Igi Świątek przed wielkoszlemowym US Open. Początek turnieju w Nowym Jorku za tydzień. Wszystkie sobotnie mecze piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy zakończyły się remisami. W spotkaniach Piasta Gliwice z Legią Warszawa i Korony Kielce z Motorem Lublin było 1-1, a w rywalizacji Śląska Wrocław z grającym prawie 90 minut w dziesiątkę Widzewem Łódź 3-3. Tak o meczu z Piastem mówił trener Legii Marek Papszun.
3: Byliśmy dobrze przygotowani, tacy nastawieni, ale to był trudny mecz dla nas. Jednak prowadząc powinniśmy zrobić więcej, żeby go wygrać, bo ten mecz był po prostu wyrównany i on tak się też, takim też wynikiem się zakończył.
2: Papszun nazwał spotkanie meczem w cieniu tragedii. Podczas drugiej połowy zasłabł jeden z kibiców drużyny gospodarzy. Po długiej akcji reanimacyjnej kibic został przewieziony do szpitala. A w pierwszej lidze BrookBet przegrał z Polonią Warszawa 1-3. Więcej na ten temat powiem w wiadomościach Radia Campus za niecałe pół godziny. Jeszcze odnotujmy, przed koszykarzami Dzików kolejny sparring przedsezonowy. Stołeczny klub zmierzy się o 17.30 z drużyną Enea Basket Poznań.

Dzień dobry, Saint Elmo z tej strony, audycja Soul Park, jak co niedzielę o godzinie 11 gram soul i R&B w najlepszym wykonaniu. Gram sam albo gram z Marcinem. Dzisiaj sam, bo Marcin aktualnie jest w Szwajcarii. Mnie przez ostatnie 2 tygodnie nie było i Marcin wam solowo serwował różne fajne numery. Tydzień temu grał numery o tematyce dotyczącej zaćmienia słońca, bo takie też zjawisko miało miejsce w ostatnich tygodniach. A ja chciałem dzisiaj zagrać rzeczy z kraju, w którym byłem, ale niestety ciężko jest znaleźć soul i R&B w Grecji, szczerze powiedziawszy, a bardzo głęboko grzebałem. Po mojej ostatniej przygodzie na Sycylii, we Włoszech, udało mi się włoskich artystów znaleźć, którzy śpiewają soul i R&B. Z Grecją jest gorzej, więc po prostu stwierdziłem, że pogram wam rzeczy, które grały u mnie na słuchawkach przez ostatnie 2 tygodnie. I takim numerem absolutnie jeden, jeżeli chodzi o piosenki odtwarzane przeze mnie na słuchawkach, to jest utwór, który słyszeliście na otwarcie, Okunkun, wokalistki pochodzącej z Nigerii, Solany, na bicie Killer Tunes. Okunkun to jest jej ogromny w zasadzie hit już przez TikToka i tam też z tym numerem pierwszy raz się spotkałem. Artystka łączy afropop z R&B, soulem i muzyką alternatywną, ale to, ta piosenka, tą piosenkę definiuje jako Yorupop, połączenie słowa pop i Yoruba, czyli języka, którym się posługuje Solana. I Okunkun w języku Oruba oznacza ciemność i piosenka jest o tym, żeby znajdować światło w każdych ciemnych chwilach w swoim życiu. Także myślę, że to super przesłanie na początek audycji, a dzisiaj w audycji będzie dużo powrotów, będzie trochę o Nepo Babies i trochę retro soulu. A jeżeli mówimy o wielkich powrotach, no to ten tydzień przyniósł nam powrót z najnowszym albumem George Smith. Album ten nosi tytuł What Are The Odds. Album dla fanów George'a Smith zdecydowanie, ale George'a Smith mimo wszystko troszkę zmieniła kierunek i nie jest to to, co słyszeliśmy na jej poprzednich albumach, tylko George'a Smith postanowiła trochę bardziej poszaleć z elektroniką i na tym albumie słuchać dużo inspiracji UK funky czy Afro House'em. A takim fajnym moim zdaniem highlightem, chociaż cała płyta jest mega równa, jest utwór Dancin', także sobie posłuchajmy i potańczmy z George'em Smith.

A teraz Creo Soul, Force of Love, z jej najnowszego albumu Gentle Woman, na który kazała nam czekać 3 lata. Oczywiście pomiędzy dostaliśmy, z tego co pamiętam, 3 albumy od grupy Salt, której i Creo Soul, i Inflo, czyli producent i mąż prywatnie Creo Soul, są częścią, a Creo Soul kazała nam trochę czekać na ten solowy album i otwiera nim nowy rozdział, dlatego że jest to moim zdaniem taka nie do końca określona kontynuacja albumu Mother z roku 2021, który poświęciła Creo Soul swojemu macierzyństwie, i ten album też ewidentnie jest temu poświęcony, bo Creo Soul właśnie doczekała się drugiego dziecka. Piękna muzyka, muzyka, która leczy moim zdaniem, i nie tylko moim zdaniem. Zane Lowe osobiście w swojej audycji w BBC przyznał, że jest to muzyka, którą się puszcza po to, żeby uleczyć swoją duszę. No i Georgia Smith i Creo Soul to są artystki z Wielkiej Brytanii, które myślę, że śmiało możemy nazywać królowymi soul i R&B współczesnego. W najgorszym wypadku królowymi soul i R&B z Wielkiej Brytanii, a w najlepszym wypadku w ogóle. No i otworzyły nam troszkę taki nasz monarszy cykl z dzisiejszej audycji, bo jeszcze to nie jest koniec tych wielkich powrotów, o których dzisiaj będę wspominał. Myślę, że jednym z najgłośniejszych powrotów ostatnich lat jest powrót Eryki Badu. Pierwszy album od 16 lat, bo nie liczy się tego mixtape'u z 2015 roku, chociaż moim zdaniem on mógłby działać jako album zdecydowanie. No ale powiedzmy, że jest to pierwszy jej album od 16 lat, i to w jakiej współpracy, bo we współpracy ze znakomitym producentem hip-hopowym Alchemistem, i na nasze duo wydaje ten album za dokładnie 4 dni. Album nosi tytuł, mam nadzieję, że to jest na serio tytuł, Sorry We Don't Have An Album Title Yet, i ten album promuje utwór Witch Doctor. Sprawdźmy, jak brzmi Eryka Badu na bicie Alchemista.

tle Eryka Badu z Alchemistem jeszcze wywołują nam duchy. Witch Doctor, Eryka Badu i Alchemist z nadchodzącego już w tym najbliższym tygodniu albumu ich wspólnego. A Eryka Badu, i mówiłem o tym monarszym naszym segmencie dzisiejszej audycji, więc jeszcze jedną królową dorzucę. Layla Hathaway, córka Donego Hathawaya, nieodżałowanego, wspaniałego klasyka soulu, wraca po ostatnim albumie Vanta Black z najnowszym singlem 47th Street z gościnnym udziałem, i to jest bardzo ciekawe, Jay Ivy'ego. Jay Ivy to jest poeta, spoken wordowiec, bo tak to chyba powinno się odmieniać po polsku, którego możecie na przykład kojarzyć z debiutu Kanye'ego Westa, bo tam w kawałku Never Let Me Down Jay Ivy też na końcu ma swój wiersz wygłaszany. No i najnowszy singiel Layla Hathaway jest bardzo funkowym, bardzo takim 70'sowym numerem i myślę, że to zaproszenie Jay Ivy'ego też trochę miało tego 70'su Gil Scott Heronowego wnieść. Także posłuchajcie sobie, a Layla Hathaway zacznie nam teraz segment Nepo Baby, o którym będę jeszcze później mówił.

No dobra, to jak jesteśmy już w temacie Nepo Babies, to od razu polecę z grubej tak zwanej rury. Z największym zaskoczeniem ostatnich tygodni dla mnie. Zapewne większość z was kojarzy aktora komediowego, legendę, absolutnie jednego z moich ulubionych aktorów komediowych w historii, Willa Ferrella. Jeżeli nazwisko jeszcze wam nic nie mówi, zgooglujcie sobie twarz, od razu poznacie, a jeżeli nie chce wam się googlować, to ja tylko powiem tak. Elf, Anchorman, legenda telewizji. Co tam jeszcze mieliśmy? Czarownica, Ostrza Chwały, Blades of Glory i tak dalej, i tak dalej. Tych tytułów jest cała masa. Eurowizja z ostatnich lat na Netflixie, fenomenalny pastisz eurowizyjny. Więc Will Ferrell ma syna, Magnusa Ferrella, który okazuje się, że robi muzykę soulową i robi to tak, że jak ostatnio oglądałem jakiś podcast z Willem Ferrellem, Will jest w ogóle z niego przedumny, to jest tak urocze, że on do tego prowadzącego rozmowy mówi: ja ci puszczę, co mój syn robi, w ogóle musisz to usłyszeć. I najlepsze jest to, że on to puścił i ten prowadzący tą rozmowę nie mógł uwierzyć, w ogóle złożyć tego, że tu przed nim siedzi jeden z największych jajcarzy Ameryki, a jego syn po prostu śpiewa muzykę i ma tak anielski, śpiewa taką muzykę, której w ogóle nie połączyłoby się z Willem Ferrellem, i ma tak anielski głos. Także myślę, że jeżeli jeszcze tego nie słyszeliście, a może być taka sytuacja, no to czeka was niemałe zaskoczenie. Syn Willa Ferrella, Magnus Ferrell, w jego piosence Asleep Talking.

0: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
1: No, bo mają wszystko taniej.
0: A jeszcze jakiś?
1: Bo mają najlepszy wybór.
0: No i?
1: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
0: Ciekawe, co jeszcze?
1: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
2: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Minęła 11.30. Piotrek Topuliński.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Przypomnimy o utrudnieniach, między innymi na Ochocie, o fotografii na służebie. Za chwilę zaproszenie, będzie też radość kibiców Polonii Warszawa.
4: Wiadomości.
3: Zaczniemy od przypomnienia. Trwa wyścig kolarski PZU Gran Fondo. Z mostu Świętokrzyskiego w kierunku Sulejówka i z powrotem trasa prowadzi kolarzy przez Pragę Południe, Wawery Wesołą. Ulice na trasie zawodów są zamykane, a kierowcy i autobusy warszawskiego transportu publicznego jadą objazdami. Szczegóły na stronach ratusza, a także w serwisie infoulice umwarszawa.pl. Część europejskich przywódców jedzie do Kijowa na spotkanie koalicji chętnych do pomocy Ukrainie i na obchody Dnia Niepodległości tego kraju. Wśród obecnych w ukraińskiej stolicy prezydenci Litwy i Finlandii oraz szef Rady Europejskiej. Część polityków na obrady dołączy zdalnie. Drugi dzień pracy na Grójeckiej w stronę Alei Krakowskiej od Baśniowej do skrzyżowania z Bitwy Warszawskiej. Trwa wymiana nawierzchni, po nowej pojedziecie najpóźniej dziś o 23. Objazd prowadzi Kopińską, Białobrzeską i Bitwy Warszawskiej. Od strony Alei Jerozolimskich, Sokołowskiego Grzymały do Białobrzeskiej i Bitwy Warszawskiej. Utrudnienia też na Saskiej Kępie, o nich powiem w kolejnych wiadomościach Radia Campus. Trwają obchody Światowego Dnia Fotografii w Służewskim Domu Kultury. Już za pół godziny zaczną się warsztaty kolażu. O 14:00 premiera książki Joanny Figarskiej Znikająca woda. Godzinę później spotkanie z fotoreporterem Wojciechem Grzędzińskim. A następnie otwarcie wystawy pod tytułem Przeciętne oraz publiczny przegląd portfolio artystów. Szczegóły na stronach Służewskiego Domu Kultury.
4: Sportowy Campus.
3: Na koniec piłka nożna. W spotkaniu pierwszej ligi Polonia Warszawa pokonała na wyjeździe Brookbet Termalikę Nieciecza 3-1. Ten mecz bardzo dużo nas kosztował siły, przyznał Krystian Tabara.
5: Tak naprawdę w pierwszej połowie dużo czasu spędziliśmy w obronie niskiej, co kosztowało nas bardzo dużo siły, ale mieliśmy plan na ten mecz taki, żeby z tej kontry zagrać. I te kontry wychodziły. Strzeliliśmy tak naprawdę każdą bramkę z tej kontry.
3: Po 5 meczach stołeczny klub jest drugi w tabeli pierwszej ligi. Punkt więcej ma Pogoń Grodzisk, który wczoraj zremisował z inną Polonią, 13 obecnie Polonią Bytom 2-2.
6: Tu Campus. Słuchacie audycji Soul Park w Radio Campus.

No i jak ten Magnus Ferrell? Nieźle, co? A jak jesteśmy już w temacie Nepo Babies, który ten temat nam otworzyła Leila Hathaway, potem był Magnus Ferrell, czyli syn Willa Ferrella, no to nie mogło zabraknąć mojego ulubionego Nepo Babies zdecydowanie, a jestem przede wszystkim fanem tego, co ona robi przez ostatnie swoje 3 płyty. A mowa tutaj oczywiście o Willow, czyli Willow Smith, córka Willa Smitha i Jady Pinkett Smith. I Willow Smith zaczęła karierę muzyczną swoją w bardzo taki charakterystyczny w sumie sposób dla tych Nepo Babies, czyli najpierw to był taki trochę R&B pop, wiadomo, dla dzieciaków. Chociaż miała fajny banger na początku, Whip My Hair właśnie, z tego początku kariery. Potem coś tam szukała siebie, trochę jakiegoś tam rocka liznęła. Potem był nawet etap, że poszła w poprockowe rzeczy, takie a la Blink-182 Paramore. No ale to zdecydowanie, co Willow robi ze swoją karierą od płyty Empathogen, którą uwielbiam, i to, co zrobiła na tych dwóch najnowszych płytach z tego roku, czyli Petal Rock Black, który wyszedł w lutym, i na płycie The Thread, z której pochodzi właśnie utwór Talk on the Hill, który słyszeliście, to jest absolutne mistrzostwo. Willow Smith sięga po jazz, sięga po art rock, sięga po art pop, sięga po sofisty pop, sięga w takie miejsca, w które raczej te Nepo Babies nie sięgają. Raczej idą właśnie prostym, takim utartym szlakiem, a Willow widać, że bardzo chce zaznaczyć siebie w swojej twórczości, i ja jestem przeogromnym fanem tego i polecam wam wszystkie 3 ostatnie płyty Willow Smith, w tym też te z tego roku, czyli Petal Rock Black z lutego i Death Red, który wyszedł chyba w lipcu. No i powolutku, ale jeszcze nie kończymy tematu Nepo Babies. Leila to też jest wokalistka, która jest Nepo Baby. Leila, pisane Leila wykrzyknik. Jest to córka jednego z moich ulubionych raperów ever, czyli Mos Defa, co się okazało wiele później niż zaczęła swoją karierę. No i Leila wydała swój album chyba 2 czy 3 lata temu. No i teraz sobie singluje, i najnowszy singiel Angel z gościnnym udziałem Tizo Touchdowna, też bardzo ciekawej postaci swoją drogą. Dalej utwierdza mnie w fakcie, że Leila pomimo swojego młodego wieku wie, co chce robić. Zresztą tak jak jej ojciec. Jej ojciec też od początku, od pierwszych płyt było wiadomo, co Mos Def chce robić. Także posłuchajmy sobie Leila, Tizo Touchdown, Angel.

zdolne te Nepo Babies mamy w tych Stanach Zjednoczonych. No dobrze, to kończąc troszkę już temat Nepo Babies, a wchodząc w bardziej takie retro-soulowe klimaty, no to tutaj nie mogę nie wspomnieć o triu, o którym już mówię od kilku miesięcy i byłem bardzo podekscytowany na ich album i wreszcie ten album wyszedł i tak totalnie spełnił moje oczekiwania. Mianowicie chodzi mi o siostry The Womack Sisters, trio, które nie odcina się od swojej rodziny. Dziewczyny, trójka dziewczyn, córki Cecila i Lindy Womack z duetu Womack and Womack, bratanice Bobiego Womacka, legendy soulu, i wnuczki Sama Cooka zarazem. Sam Cook to jeszcze większa legenda soulu. Także tutaj geny bardzo mocne i myślę, że dziewczyny nawet im tym dziewczynom nawet przez głowę nie przeszło, żeby próbować wydłubać ten gen, a wręcz tym bardziej go w sobie pielęgnowały, czego efektem jest album The Womack Sisters. Przepiękna podróż retro-soulowa, dziewczynom gra muzyka ich rodziców, ich wujka, ich dziadka w sercu i to słychać. Przepiękny album, bardzo kłaniający się i bardzo grający z dużym szacunkiem do tego, jak muzykę robiło się tych parę dobrych dekad temu. No i stwierdziłem, że grałem już praktycznie wszystkie single z tego albumu, ale nie grałem ostatniego, które dziewczyny wypuściły, czyli If I Let You. Także posłuchajmy sobie, jak dziewczyny, jak siostry Womack śpiewają.

No i jesteśmy, pozostajemy jeszcze w temacie retro soulu, a nawet takiego trochę psychodelicznego soulu. Adrian Young, niezwykle płodny producent i jeden zdecydowanie z moich ulubionych producentów. Człowiek, którego backgroundem stylistycznym jest Wu-Tang Clan i produkcje Ryzy, i Adrian Young zawsze chciał robić produkcje takie jak Ryza, tylko stwierdził, że jeżeli będzie samplował, to będzie brzmiał jak Ryza, więc nauczył się grać na instrumentach i wszystkie rzeczy, które wychodzą spod jego rąk, są grane przez niego. Jest to multiinstrumentalista, którego mieliśmy okazję zobaczyć z Marcinem w warszawskim klubie Jasmine przy okazji promocji jednej z jego ostatnich płyt, a tych płyt ostatnio wyszło trochę. A to, co słyszeliście teraz, to jest singiel promujący wydawnictwo z wokalistką, której pseudonim nie wiem w zasadzie jak przeczytać. Czy przeczytać go jako Alani, czy Alani? Generalnie zapisuje się to jako ala.ni. I Adrian Young zajmuje się produkcją tego albumu. Album będzie nosił tytuł Proud of Me i zapowiedziany jest na październik tego roku. Co możemy się spodziewać? Myślę, że tego, co zawsze od Adriana Younga, chociaż to nie jest w żadnym wypadku jakiś zarzut w jego stronę, po prostu jego muzyka jest na tyle charakterystyczna, że tutaj żadnych specjalnych zmian nie potrzeba. A Adrian Young jest też niesamowitą postacią, bo on działa na wielu płaszczyznach. Współpracował z raperami, takimi klasykami jak Souls of Mischief, jak Ghostface Killah, ale też uruchomił swoje wydawnictwo serię trochę, Jazz is Dead, i przy okazji tej serii współpracował i współpracuje z tuzami jazzu, już pomijając świętej pamięci Roya Ayersa, Marcosa Vale, Azimut, Daga Karna, Garego Bartza i tak dalej, Brian Jackson i tak dalej, i tak dalej. Ta lista ciągle rośnie, bo ciągle to nowe wydawnictwa wychodzą. Z tego, co Adrian mi mówił po koncercie w klubie Jasmine, to oni tych Jazz is Deadów mają kilka naprzód nagranych i cały czas nagrywają kolejne. Także nic, tylko czekać, a naprawdę każde wydawnictwo od Adriana Younga, które gdzieś tam, którym on się zajmuje, zawsze jest mega ciekawe i zawsze dostarcza tych samych wrażeń. No i słuchajcie, zbliżamy się powoli do końca, a jeszcze na koniec mam rzecz trochę odklejoną od rzeczy, które graliśmy wcześniej, bo wcześniej były i królowe soulu i R&B, i mieliśmy teraz temat Nepo Babies i retro soulu, a tutaj na koniec mam taką ciekawostkę, na którą wpadłem, chociaż nie, ten numer się pięknie łączy z pierwszym numerem, który grałem, bo mówiłem, że odkryłem tam ten pierwszy numer dzięki TikTokowi, ten numer, a raczej ten zespół, a raczej ten duet, też odkryłem dzięki TikTokowi. Maiden Lane jest to duet pochodzący z Australii, a rzadko wychodzą fajne rzeczy neo-soulowe, czy, no raczej tak, oni R&B raczej rzadko robią, raczej częściej neo soul. Pomijałem Higher z Kayori, które kocham i uwielbiam, ale to jest jakby, nie jest tego soulu z Australii takiego bardzo dobrego dużo. A Maiden Lane to jest duet składający się z wokalistki i producenta i generalnie o nich mało można przeczytać w sieci, ale ich muzyka bardzo dużo mówi o nich i oni mają chyba bardzo podobny kręgosłup muzyczny jak Higher z Kayori i w ogóle mega polecam ich profil albo na TikToku, albo na Instagramie, bo bardzo fajnie promują swoją muzykę nienachalnie, więc na koniec ich utwór z ich debiutanckiego albumu Bus Stop. Ja nazywam się Saint Elmo, zapraszam was na naszego Facebooka i Instagrama soulpack971 i za tydzień słyszymy się już z Marcinem. Dziękuję Kubie Grądzielowi za realizację i pozdrawiam was serdecznie.

0: Powiększony Half Price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny Half Price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half Price. Great Brands.
1: Reklama. Radio Campus. FM.

Słuchacie Akademickiego Radia Campus. Na zegarze jest kilka minut po godzinie 12. Przy mikrofonie Dawid Martin. Serdecznie witam i zapraszam na kolejne wakacyjne wydanie audycji w 60 minut dookoła świata. Podczas ostatnich dwóch programów słuchaliśmy sobie muzyki luzofońskiej, muzyki z dwóch niewielkich wyspiarskich portugalskojęzycznych krajów Afryki, mianowicie Wysp Zielonego Przylądka oraz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Było zatem sporo morne, coladeiry, socope, pusza i innych tamtejszych rytmów, a dziś dla odmiany na antenie królować będzie kumbia, gatunek muzyczny, który wywodzi się z folkloru Kolumbii. Niemniej, podobnie jak nasz mazurek, stał się on bardzo rozchwytywanym towarem eksportowym, który poza Kolumbią znalazł w sobie miejsce w kulturze wielu innych krajów Ameryki Łacińskiej, chociażby Meksyku, ale też ma swoich wiernych słuchaczy i wielu talentowanych wykonawców w innych zakątkach globu, o czym przekonacie się słuchając dzisiejszej audycji. Będzie to zatem muzyczna podróż dookoła świata w rytmach kumbii, którą rozpoczniemy jedną nogą w jej ojczyźnie, Kolumbii, a drugą zaś we wspomnianym Meksyku. Na początek zagrają nam Meridian Brothers z Bogoty oraz ich meksykański kolega Camilo Lara ze swoim jednoosobowym projektem Mexican Institute of Sound. Pod koniec maja ukazał się ich wspólny album Ruido Tovar.

Cumbia de Lobo, Cumbia Wilka, którego mogliśmy usłyszeć na samym końcu, otwiera płytę Ruido Tovar. To wspólne dzieło dwóch znanych projektów muzycznych uprawiających cumbię w takiej właśnie elektronicznej, klubowej wersji. To słynni Meridian Brothers, klasycy gatunku ze stolicy Kolumbii, Bogoty, oraz zaprzyjaźniony Mexican Institute of Sound, w skrócie MIS, to z kolei muzyczne przedsięwzięcie meksykańskiego DJ-a Camilo Lary, pochodzącego z Coyoacán, jednego z dystryktów Mexico City. Jak zaznaczyli sami artyści, postanowili oni połączyć siły w transgranicznym projekcie, który na nowo interpretuje tropikalne tradycje muzyczne łączące Meksyk i Kolumbię, czerpiąc inspirację z twórczości takich ikon jak Rigo Tovar, to wielka gwiazda meksykańskiej popkultury lat 70. i 80., oraz z ery psychodelicznej meksykańskiej cumbii. Jak wyjaśnili, projekt łączy takie gatunki muzyki latynoskiej jak danzon, son, cha-cha, oczywiście również cumbia, z eksperymentalną elektroniką, tworząc barwny, nowy język muzyczny. Zarówno Meridian Brothers, jak i Camilo Lara znani są ze swoich upodobań do oldschoolowej elektroniki, którą przepojona jest ta płyta. Nie zabrakło tu również brzmień z czasów świetności komputerów 8-bitowych, o czym mogliście się przekonać na przykładzie Cumbia de Lobo. A teraz powrócą one w dwóch kolejnych utworach z tej płyty. Pierwszy z nich to danzon 8-bit, 8-bitowy danzon, a po nim zabrzmi Cumbia de los Estudiantes. Przed wami raz jeszcze Meridian Brothers i Mexican Institute of Sound z płyty Ruido Tovar.

cumbia de los estudiantes. Grali Meridian Brothers i Mexican Institute of Sound. To było nagranie z ich nowej płyty zatytułowanej Ruido Tovar, płyty, która ukazała się 22 maja nakładem wytwórni Ansonia Records. A my tymczasem jedziemy dalej. Pora na kolejne nagranie, które wyszło tej wiosny, to singiel Suavecito, w którym te siły połączyły aż trzy muzyczne podmioty. Pierwszy z nich to Sonido Gallo Negro, podobnie jak Mexican Institute of Sound, związany z przebogatą sceną cumbia stolicy Meksyku, Mexico City. Drugim z tych muzycznych bytów są Mariposas del Alma, Motyle Duszy, żeński zespół muzyczny sióstr Meza, działających w Oakland w Kalifornii, ale wywodzących się ze społeczności Chicanos, czyli Meksykanów żyjących po amerykańskiej stronie granicy. Zaś trzeci element tej muzycznej układanki stanowi Doris Anay Munoz, wokalistka także związana z latynoską sceną muzyczną Kalifornii, wychowana w San Bernardino w rodzinie meksykańskich imigrantów. Suavecito, ten utwór to akurat nie będzie cumbia, ale dla odmiany bliżej mu do salsy, i jest to cover bardzo ważny dla kultury Chicanos piosenki z roku 1972, wylansowanej przez zespół Malo, działający wówczas w regionie San Francisco, grającego rock latynoski, a uściślając Chicano rock. Jeżeli lubicie wczesną twórczość Carlosa Santany, to bardzo polecam wam też to oryginalne nagranie, bo muzycznie jest to zbliżony klimat. Swoją drogą od jakiegoś czasu zbieram się, żeby przygotować dla was audycję o tym właśnie gatunku muzycznym i scenie Chicano lat 70. No może uda mi się ten pomysł zrealizować jakoś w najbliższych tygodniach, a na razie posłuchamy sobie Suavecito właśnie w tej najnowszej interpretacji z marca z tego roku. Przed wami Sonido Gallo Negro, Mariposas del Alma oraz Doris Anay Munoz.

Suavecito. To był przebój sprzed lat z nurtu Chicano Rock, wylansowany w 1972 roku przez zespół Malo i odkurzony niedawno przez Sonny do Gallo Negro, Mariposas del Alma oraz Doris Anay Munoz. A teraz już powrócimy do kumbii, ale pozostaniemy w środowisku kalifornijskich Chicanos, bo za chwilę zaśpiewa dla nas Ladonia, artystka młodszego pokolenia, urodzona w San Francisco, która w swojej twórczości łączy elementy karaibskich rytmów, reggaetonu i hip-hopu. Występuje również jako trębaczka oraz gitarzystka w conjunto swoich rodziców, którzy grają bardziej tradycyjną, taneczną muzykę z pogranicza amerykańsko-meksykańskiego. No ale jej nowa płyta, Corrientes, stanowi właśnie ukłon w stronę bardziej tradycyjnych, akustycznych, organicznych brzmień latynoskich. Wśród nich nie zabrakło również kumbi, która otwiera zresztą całą płytę, a którą to Ladonia nagrała z gościnnym udziałem znakomitego zespołu Son Rompe Pera z Naucalpan na obrzeżach miasta Meksyk, zespołu grającego kumbię na marimbie, instrumencie o afrykańskich korzeniach, który trafił do Ameryki Łacińskiej wraz z Afrykanami sprowadzanymi tam przymusowo w okresie kolonialnym. Historia obecności marimby w kręgu kulturowym Ameryki Łacińskiej jest już bardzo długa. No i instrument ten zdążył zakorzenić się mocno m.in. w folklorze Gwatemali, ale też niektórych regionów Kolumbii, Ekwadoru czy Meksyku właśnie. Kumbia, o której mówię, otwierająca tę nową płytę Corrientes, która ukazała się w kwietniu, nosi tytuł Buscando un Novio. Przed wami Ladonia oraz Son Rompe Pera.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: Minęła 12.30. Piotr Topuliński.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Niedzielne utrudnienia na drogach, trwają prace na trasie łazienkowskiej. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego pracują nad silnikami zasilanymi słońcem. Święto lekkiej atletyki w Chorzowie, memoriał Kamili Skolimowskiej.
4: Wiadomości.
3: Na początek jednak poranna syrena w Zamościu. Jak się okazało, to przez pomyłkę. O 7.00 mieszkańcy usłyszeli dźwięk alarmu. Jak przyznali później urzędnicy, zamiast testu cichego został omyłkowo uruchomiony sygnał dźwiękowy. 3-minutowy jednostajny dźwięk, czyli tak zwany sygnał odwołujący alarm. Władze przeprosiły za zamieszanie. Kierowcy, przypomnienie, drogowcy drugi dzień naprawiają nawierzchnię trasy łazienkowskiej uszkodzoną po pożarze autobusu. Dziś kolejny etap prac, zamknięte są pasy lewy i środkowy, przejedziecie prawym pasem i skręcicie w Saską. Przypomnę, drogowcy asfaltują też jezdnię Wisłostrady w kierunku Mokotowa od Grodzkiej do tunelu. Nowa nawierzchnia będzie gotowa jutro o świcie. Teraz badania naukowców z UW. Naukowcy opracowali silniki molekularne, mogą być napędzane światłem słonecznym. Wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria dr inżynier Wojciech Danowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Wykorzystanie światła widzialnego jest bardzo ważne, ponieważ jest to wszechobecne źródło taniej i dostępnej energii. To odkrycie ma dość spore potencjalne zastosowania w przyszłości oczywiście. Między innymi w konstrukcji inteligentnych materiałów, które będą zmieniały swoje właściwości pod wpływem światła. Mogą to być na przykład materiały porowate, które będą pochłaniały gaz albo wodę.
3: Na razie są to przede wszystkim badania podstawowe. Naukowcy próbują zwiększyć wydajność silników molekularnych, rozszerzyć zakres światła widzialnego, które może je napędzać, i obniżyć koszty ich produkcji.
4: Sportowy kampus.
3: Na koniec wizyta w Chorzowie. Za półtorej godziny na Stadionie Śląskim zacznie się główna część 17. memoriału Kamili Skolimowskiej. Wydarzenie zalicza się do prestiżowego cyklu Diamentowej Ligi. Wystąpią gwiazdy polskiej i światowej lekkoatletyki.

ale też pojawią się w tej drugiej części dzisiejszego programu nagrania z bardziej odległych geograficznie i kulturowo zakątków świata. Przed momentem zagrał nam zespół Son Rompepera z Naucalpan, z przedmieść Mexico City. Zespół łączący brzmienia marimba, cumbia z elementami punk rocka i rockabilly, a który to tworzą trzej bracia o nazwisku Gama, kontynuujący rodzinne tradycje, bo na marimbie grał również ich tata. Marimba cumbia to część ich rodzinnego dziedzictwa. Jak już mówiłem w pierwszej odsłonie naszego spotkania, marimba trafiła do Ameryki Łacińskiej ze sprawą Afrykanów sprowadzanych tam do pracy i zadomowiła się w folklorze kilku krajów Nowego Świata, między innymi właśnie niektórych regionów Meksyku, a bracia Gama należą do współczesnych artystów inspirujących się tą tradycją. Utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą, nosił tytuł Reptilio i jest to singiel zwiastujący nową płytę zespołu, która według informacji podanych przez wydawcę Mixto Records ma ukazać się tej jesieni. A my tymczasem ruszamy do dalekiej Azji. Przed wami prosto z Japonii Minio Crusaders w muzycznej kolaboracji z przyjaciółmi z Kolumbii, zespołem Frente Cumbiero.

Kokirikobushi to był utwór z nowej płyty From Japan With Love zespołu Minio Crusaders, która swoją premierę miała 26 czerwca. Bardzo świeża i oryginalna to rzecz. Minio Crusaders to formacja, która powstała w 2011 roku w miejscowości Fusa w okolicach Tokio, która od początku swojej działalności łączy minio, czyli tradycyjne pieśni japońskie, z rytmami tanecznymi z całego świata, a szczególne miejsce pośród ich inspiracji zajmuje muzyka latynoamerykańska z kumbią na czele. Na swoim koncie Minio Crusaders mają już kilka albumów studyjnych, a do nagrania tej najnowszej płyty zaprosili też gości, wśród nich m.in. Frente Cumbiero, kolumbijski kolektyw, z którym wcześniej w tym covidowym roku 2020 nagrali również utwór Cumbia del Monte Fuji, utwór, który znalazł się na ich wspólnej epce Minio Cumbiero. A teraz przed nami kolejna transgraniczna komitywa. Z jednej strony usłyszymy tu Quemadito Sound. To zespół działający w Szwajcarii, ale złożony z argentyńskich muzyków, a z drugiej ich rodaków z kraju, konkretnie z Rosario w prowincji Santa Fe, to wokalista Juan Iriarte oraz grupa Los Peñalosa. Ich wspólne nagranie otwierające nową płytę Quemadito Sound nosi tytuł El Cardenal.

El Cardenal. Tak zatytułowany był ten utwór. Chodzi tutaj o kardynała, pięknego, szkarłatnego ptaka, którego podobizna spogląda na nas z ciemnych okularów z okładki nowej płyty Kemadito Sound, argentyńskiego zespołu grającego kumbię, działającego w Szwajcarii, którego w tym nagraniu wsparli ich rodacy z Rosario, Juan Iriarte oraz grupa Los Peñalosa. A teraz już pojawi się bardzo ciekawy przykład łączenia rytmów kumbi z afrobeatem. Takiej to sztuki dokonał egipski muzyk działający w San Diego w słonecznej Kalifornii, który nazywa się Michum Jakub. Utwór nosi tytuł De La Selva i pochodzi z jego najnowszego albumu Away In.

De La Selva z płyty A Way In. To był ciekawy przykład łączenia rytmiki kumbi z brzmieniem afrobeatu. Takiej to sztuki dokonał Michum Jakub, egipsko-amerykański multiinstrumentalista, kompozytor, DJ i producent działający w San Diego, w słonecznej Kalifornii, który z upodobaniem miesza ze sobą właśnie tego typu ciepłolubne gatunki muzyczne, często sięgając też po kolumbijską kumbię. I już na sam koniec powrócimy do ojczyzny tegoż właśnie gatunku, Kolumbii, i posłuchamy sobie teraz fragmentu nowiutkiej płyty duetu Rizzo Magic, podobnie jak Meridian Brothers, pochodzącego z Bogoty i łączącego kumbię z elektroniką. W ich wypadku są to zwłaszcza wolniejsze rytmy kumbia, rebahada w połączeniu z elementami dubu i przestrzennych ambientowych planów oraz głosów natury. Nie jest to zatem klubowa muzyka do tańczenia, a raczej brzmienia do słuchania i kontemplowania w domowym zaciszu, kojarzące się trochę z klimatem lounge, zaś sami muzycy określili tę swoją twórczość zgrabnym mianem tropikalnego futuryzmu. Płyta nosi tytuł Cumbión Planetario i swoją premierę miała 26 czerwca. Przed Wami już teraz na pożegnanie Diego Manrique i Edgar Marun, czyli duet Rizzo Magic, a za uwagę dziękuję Dawid Martin. To była audycja w 60 minut dookoła świata. Trzymajcie się, do usłyszenia.

0: Cześć, co Len?
1: Cześć Nina i witamy na wojnie.
0: Na wojnę francusko-angielską pod flagą biało-czerwoną?
1: Czerwoną, tak.
0: Jesteśmy cały czas w dwóch krajach i właśnie stamtąd wybraliśmy dla was naszą dzisiejszą wojnę. A Solen, co słuchaliśmy?
1: Słuchaliśmy kawałek, który nazywa się Weekend. To jest zespół, który na pewno słuchaliście kiedyś już na wojnie. To jest orkiestr tout puissant Marcel Duchamp. I tak.
0: Zespół francuski?
1: Francophone. Ostatni album był wydany już 2 lata temu, więc mam nadzieję, że niedługo będzie nowy. Album nazywa się We Are Okay, But We Are Lost Anyway. Nie super optymistyczny, ale tak się nazywa. I są francophone, bo są ze, i zawsze mam kłopot z ten słów po polsku, Szwajcarii.
0: Z Szwajcarii?
1: Tak.
0: Okej. Okay. Ale tytuł może być, bo fajne czasami jest być zagubione. To może być kreatywny też proces, nie?
1: No tak, ja myślałam raczej o wiesz, klimatyczne ocieplanie i takie rzeczy, ale to prawda, że można patrzeć na to w różny sposób.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Nie tylko katastrofa klimatyczna.
0: Tak, tak myślę, że nie muszą być tylko katastrofy na naszej wojnie. Co dalej słuchamy?
1: No, będziemy słuchać teki.
0: A, zu,
1: tak,
0: co to znaczy?
1: Tak, to odkrywałam niedawno i uwielbiam po prostu ta kapela. Część ludzi są z Japonii, część ludzi są z Kanady. I teraz będziemy przyjemnością, mam nadzieję dla was, słuchać Gotoku Lemon.

0: Non.
1: Bien. Najpierw było takie, takie. Gotoku lemon i co to było potem, Nina?
2: A potem po ten lemon myślałam, że ginger, lemon and ginger, ginger and sorrel. To jest...
1: Ciekawe, brzmi bardzo... Skąd oni są?
2: Oni są z Londynu.
1: Tak?
2: Znaczy, mieszkali długo w Londynie i to było nagranie z 18 lat temu. Mi się wydaje. I grali koncert i to jest zespół czy projekt kolektywu Utrofia się nazywali. Mieli studio, dużo artyści i zespoły i organizowali też coroczny taki mały festiwal w East Anglia. I na jednym ich festiwalów, które się odbywało w Cromer nad morzem, poznaliśmy zespoły z Norwegii, z wytwórni Metronomicon. Teraz włączam, bo następny utwór będzie Magnus Moriarty, artysta z Oslo.
3: Let's go!
2: Chciałam jeszcze dodać, że Magnus Moriarty jest bardzo ciekawą osobą, bo jest taki wielki Norweg z północy. I on normalnie gra na skrzypce, ale też robi taki sci-fi pop. I też w normalnym życiu on pracuje na cmentarzu. I fizycznie robię groby, a też tam sadzi rośliny i tak dalej, bo bardzo lubi świeże powietrze i właśnie to zapamiętałam. No, a idziemy teraz do jego światu i słuchamy z albumu Sky-Fi Beatitude. Najpierw Sky-Fi Altitude, a potem Bring on the Captain, Magnus Moriarty.
4: Guns now appear silent. Believed hit by shell from army gun in Wachung Mountain. Guns now appear silent. A heavy black fog hanging close to the earth of extreme density, nature unknown. No sign of heat ray. Another straddles the Pulaski Skyway. City. Pushing down a high-tension power station. A thousand yards and we'll be over the first. Eight hundred yards. Six hundred. Calling Langham Field. Bayonne, New Jersey, calling Langham Field. Come in, please.
5: Langham Field, go ahead.
4: Eight army bombers in engagement with enemy tripod machines over Jersey Flats. Engines incapacitated by heat ray. All crashed. One enemy machine destroyed. Enemy now discharging heavy black smoke in direction of...
6: Newark, New Jersey. Newark, New Jersey.

0: Słuchaliśmy najpierw z Norwegii Magnus Moriarty i to stary kawałek z 2006 roku, Bring on the Captain. A potem z Egiptu Najat al-Zaira, nie wiem czy dobrze tak się mówi, a utwór się nazywa Bahlan Mak, co znaczy mniej więcej I Dream With You. No i to znalazłam na ulubionej składance Tristumanist.
1: A, oczywiście.
0: I to właśnie jest Summer Edition Grahama Muśnika i się nazywa, polecam w całości posłuchać na Tristumanist Blogspot, Bees and Things and Flowers.
1: O, słodkie.
0: No i dalej.
1: I dalej. Słuchaj, jednak Nina, wracamy do Szwajcaria. Nie mogę.
0: Szwajcarii?
1: Tak, Jezu. Nie mogę. Szwajcarii. Tak, wracamy tam. Bo teraz będziemy podsłuchać Dalalu. Młoda artystka, która wydała nowy album w maju. Ale tam jest trochę śmiesznie, bo są 22 utwory.
0: Tak.
1: Natomiast większość trwa mniej więcej półtora minuty. I wytwornie to jest bardzo fajny Kaka Kids, którzy wydają naprawdę różne projekty ciekawe. Też polecam sprawdzić Kaka Kid z Genewa. I akurat a propos ta artystka, czytałam gdzieś, że ona kiedy była nastolatką, była wielka fanka Nirvana. I ona tak naprawdę słuchała, co powiedziała Kurt Cobain, że zamiast krzyczeć za mną, dziewczyny powinny wziąć gitarę i grać. I to jest dokładnie właśnie, co ona zaczynała zrobić. No więc właśnie natychmiast zaczynała grać muzykę i będziemy teraz słuchać kawałek, otwór, który nazywa się Medes Mayo. Podsłuchamy.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
2: Reklama. Minęła 13.30, Piotr Topuliński.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Na początek mokotów i prace na torach i drogach. Leczenie pozwala zahamować chorobę. Tak mówią lekarze o walce z AIDS. Na koniec serwisu Formuła 1 i zapowiedź wyścigu w Holandii.
3: Wiadomości.
2: Prace tramwajarzy remontujących tory na Puławskiej idą zgodnie z planem. Od dziś znów otwarty jest wyjazd z Alei Lotników. Jutro roboty przeniosą się na skrzyżowanie z Aleją Wielanowską. Prace w tym miejscu potrwają tydzień. O szczegółach przeczytacie na stronie infoulice.um.warszawa.pl. Na przestrzeni ostatnich 4 dekad w Polsce zdiagnozowano nieco ponad 35 tysięcy osób z wirusem HIV. Eksperci wskazują jednak, że sporo odsetek zakażonych może o tym nie wiedzieć, a więc także nie podejmować leczenia. Dostępne leczenie pozwala trzymać chorobę w ryzach, mówi agencji Newseria dr Iwona Cielniak, specjalistka chorób zakaźnych.
4: Na dzień dzisiejszy leczenie antyretrowirusowe to leczenie, które daje możliwość niewykrywalnej wiremii i to widzimy w badaniach. To, co mówimy od strony medycznej, to odbudowa odporności, ale to też jest takie leczenie, które może sprzyjać poprawie jakości życia. Mamy do czynienia z lekami, tabletkami, lekami złożonymi, czyli z punktu widzenia pacjenta jest to jedna tabletka, ale mamy też teraz terapie długodziałające i to będzie przyszłość.
2: Naszą wiedzę na temat wirusa HIV zwiększyć ma ruszająca właśnie kampania Pozytywnie też znaczy dobrze. Kamienica przy Alejach Jerozolimskich S101 w Śródmieściu wpisana do rejestru zabytków. Jak przypomniał mazowiecki konserwator, budynek powstał pod koniec lat 30. minionego wieku dla Gustawa Pala. Był on współwłaścicielem rodzinnej firmy chemicznej Dobrolin, produkującej niezwykle popularną przed wojną pastę do butów.
3: Sportowy kampus.
2: I jeszcze Formuła 1. Przed nami wyścig o Grand Prix Holandii. To 12. runda Mistrzostwa Świata. Początek zmagań za półtorej godziny. W klasyfikacji generalnej prowadzi Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.
3: Campus. Radio Campus.
5: Repetition. Wiederholung.

0: Witamy powrotem po wiadomości na audycja Wojna angielska, francuska, whatever, pod biało-czerwona flaga.
1: Tak, i właśnie jak zaczęliśmy przed wiadomościach, też było tak o ginger i lemon, i teraz mamy witamin C. I to, zespół Can, krautrock, trochę znany zespół z Niemiec. I ja właśnie ostatnio odkrywałam, bo była krótka scena w filmie Encore, czy Rise po angielsku. Film taki tańcerski. I tam bardzo fajny breakdance scene i właśnie tam znowu znalazłam ten utwór i myślałam, że od razu się podzielę z wami. Witamin C. A teraz dalej.
0: Więc będziemy trochę teraz zmienić i klimat, i miejsce, bo teraz lecimy powrotem do Francji.
1: Blisko.
0: I będziemy teraz słuchać stary otwór, tak naprawdę też stara kapela. kapela, która nazywa się Frustration z Paryżu. I Frustration właśnie grał chyba rok temu. Koncert był organizowany przez Old School. Fajna grupa ludzi, którzy organizują bardzo regularnie tutaj we Warszawie różne wydarzenie, koncert, nawet festiwal. Polecam śledzić, co zrobią. Robią bardzo regularnie różne rzeczy. I teraz będziemy słuchać otwór, który nazywa Fran We Have Some. Ciekawe, co mamy, ale We Have Some. Podsłuchamy.
1: Leci.

0: I teraz słuchaliśmy zespół, który nazywa się Ultra Modern.
1: Też z Paryża? Z Paryżu?
0: Tak, tak, tak. Mm-hmm. Utwór nazywa się Si je suis bien que si j'ai bu, czyli mniej więcej jeśli czuję się dobrze, jeśli piłam. To jest taki duet elektroclash, synth-pop, powiedzmy. I oni początek lat 2000 mieli inna kapela, tak naprawdę. Przez 10 lat oni grali, mieli różne koncerty i tak dalej. I dopiero teraz, 2018, wrócą z nowy projekt, który teraz nazywa się Ultra Modern. Polecam.
1: Mm-hmm. O, super.
0: A co dalej?
1: Dalej, tak myślałam, bo był kawałek też frustracja. No, nie wiem, ale tak... starszy też trochę zespół, Saint-Étienne.
0: A, więc ale z
1: Anglii. Oni są chyba z Anglii i ich pierwszy album się nazywa Fox Space Alpha i tam robili cover i specjalnie dla ciebie, Solen.
0: Musi być jeden cover, zawsze. No.
1: Słuchamy teraz Only Love Can Break Your Heart. To jest jeden z klasik kawałków z tego czasu i z tego albumu i w ogóle ich jeden z najlepszych kawałków, tak myślę. Słuchamy Only

0: Słuchaliśmy zespół The Moldy Peaches z Nowego Jorku i utwór się nazywał Steak for Chicken. I to też chyba wyszedł w 2000 roku, więc trochę stary i ja to wybrałam, bo ostatnio oni grali na żywo znowu. I to bardzo ciekawe, bo mówili też, że oni trochę mieli taki freestyle, że się ubierali tak specyficznie. A mówili, że to jednak w ich czasach to nie było tam, nie było Facebook, nie było żadne social networks, więc to chyba nie mogliby stać taką kultową zespołą. Bo by było od razu na jakiś Instagramie. A tyle. I teraz się pożegnamy chyba już z czym?
1: Tak, życzymy miłego końca lata, bo zaraz niedługo będzie jesień i zima.
0: Ja bardzo lubię jesień.
1: Super, bo zaraz będzie. Więc miłego dnia i do zobaczenia niedługo. I ostatni otwór będzie Puerto de Santa Maria, Josephine Foster, Victor Herrero. Podsłuchamy.
0: No to pa.
1: Pa, pa.
2: Puerto de Santa Maria,

0: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
1: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
0: Chciałbyś. Za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
1: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
0: No w Brikomanie. A gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Imię ojca.
5: Kazimierz.
4: Nie no, twoje imię.
5: A, dobra. Rafał. Imię syna.
4: Nie mam. Pamiętasz?
5: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
4: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
5: Tymek Bryndal.
4: Rafał Bryndal.
3: Autopromocja.
6: Radio Campus. Same sztosy.

0: This is Selector Radio.
1: Minęła 14.30, Piotr Topuliński.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Zaczniemy od wizyty na stacjach paliw. Wrocław chce się przygotować na zmiany klimatu. Trwa piąta kolejka piłkarskiej ekstraklasy.
2: Wiadomości.
1: Eksperci obserwują wciąż niespokojną sytuację na Bliskim Wschodzie i rosnące ceny ropy na światowych rynkach. Od kilku dni znów obowiązuje rządowy program dopłat do paliw, mówi Magdalena Robak, analityczka portalu epetrol.pl.
3: Jeżeli chodzi o prognozy epetrol.pl dla detalicznego rynku paliw w Polsce na ostatni tydzień sierpnia, to przewidujemy, że ceny, które zobaczymy, mogą być o około 5-6 groszy wyższe w stosunku do cen maksymalnych, które obowiązują dzisiaj. Jeżeli chodzi natomiast o autogaz, to jest tutaj niewielka szansa na spadki cen tego paliwa.
1: Jeszcze dziś i jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,54, benzyny 98 7,36, a oleju napędowego 7,59. Ceny maksymalne ogłasza minister energii. Fale upałów, susze i gwałtowne ulewy coraz mocniej testują polskie miasta. Wrocław pracuje nad nowym planem adaptacji do zmian klimatu. Plan ma wskazać najważniejsze zagrożenia i konkretne działania zwiększające odporność miasta i mieszkańców, mówi agencji Newseria Katarzyna Szymczak-Pomianowska z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
4: Ryzyka klimatyczne zidentyfikowane dla Wrocławia, których skutki wszyscy odczuwamy, to przede wszystkim fale upałów i susze oraz nawalne deszcze i lokalne powodzie miejskie. To, co powinniśmy robić, to zdecydowanie rozbudowywanie systemu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście. Czyli mówiąc wprost, tereny zieleni w mieście, gdzie w taki sposób kierujemy wody opadowe, aby w naturalny sposób zasilały te tereny zieleni.
1: A Warszawa taki plan miejski ma, zakłada więcej przestrzeni zielonych i sadzenie nowych drzew. W przyszłym roku będą konsultacje nad nową wersją strategii.
2: Sportowy kampus.
1: Przypomnijmy jeszcze, co dziś w Ekstraklasie za kwadrans Radomiak podejmie Zagłębie Lubin. O 17.30 GKS Katowice zagra z Wisłą Płock. Po 20.00 mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków.
2: Kampus.
0: Playing the best music from the UK every week.

0: This is Selekta Radio. Selekta Radio. Reklama.
1: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
0: Reklama. Akademicki Radio Campus. Selekta Spotlight on Selekta Radio.

0: as selected by Hannah White. RIP Magic with Screwdack on Selector Radio. Hannah White, of course, the project manager of Simple Things 2026, an amazing festival that happens in November in Bristol. All the best with that festy. Coming up soon, we have Collect 200 in the mix after this.
1: On radio across the world, this is Selector Radio.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: Reklama.
4: Zbliża się 15.30. Piotrek Topuliński.
2: Akademickie Radio Campus.
4: Zaczniemy od zmian w prawie. Chodzi o związki partnerskie zawierane za granicą. Samorząd Mazowsza nagrodzi nauczycieli i szkoły. Koncerty, spektakle, spotkania, zaczął się festiwal Warszawa Singera.
2: Wiadomości.
4: Wchodzą dziś w życie przepisy w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Od teraz w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce będzie można dokonać takiej transkrypcji. Rozporządzenie ministra cyfryzacji przewiduje 3 wzory aktu małżeństwa. Zawierają informacje, czy związek zawarli kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta, czy mężczyzna i mężczyzna. Zmiana była konieczna po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. Władze Mazowsza po raz 10 nagrodzą nauczycieli, którzy inspirują uczniów i nie boją się korzystać z nowych metod nauczania. Wyróżnią też szkoły stwarzające przestrzeń do rozwoju, mówi Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa.
5: Naszych innowatorów mazowieckich wśród nauczycieli będziemy nagradzać, a dzisiaj ich poszukujemy i zachęcamy też do zgłoszeń. Ten konkurs ma podkreślić też taką innowację wśród nauczycieli, odwagę, dlatego że to są niesztampowe prowadzone lekcje.
4: Zgłoszenia można przesyłać do 25 września. Zaczął się 23. Festiwal Warszawa Singera. W programie koncerty, spektakle, spotkania literackie, wystawy, debaty i wydarzenia plenerowe. Szczegóły znajdziecie na stronach organizatora, czyli Fundacji Shalom.
1: This is Selector Radio.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.

Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Reklama.
1: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
0: Reklama. Kampus 97,1 FM.

0: 97.1 FM.
1: Yo. Okay.

0: kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: O, jakie apetyczne ciasteczka.
1: Nie mogę cię poczęstować, nie są jeszcze przebadane.
0: Wiesz przecież, że słynę z odporności. Po co to analizować? Nie ma to jak zwykła degustacja.

0: Ze w szklance, w dymie?
1: W przegrzanej głowie, w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie.

Mam nadzieję, że spędziliście dobrze czas. Zachęcam do naszego kolejnego spotkania już za tydzień, jak zawsze w niedzielną noc między godziną 23 a północą na antenie Radio Campus. Synteza FM, czyli przechadzki przez świat elektroniki. Teraz to już wszystko. Kłaniam się, Michał Wolski. Życzę Wam dobrej nocy, dobrego tygodnia i do usłyszenia.

0: niedzielę o godzinie 23. Zapraszam, Michał Wolski.
1: Tu Campus 97.1 FM.

Trick a technology.

Yo, Big Shaq, the one and only. Man's not hot, never hot.